0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

żadne zniknę. Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból?

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Kierowcy, pamiętajcie, że zamknięty został wyjazd z Górnośląskiej na Wisłostradę. W tym miejscu pracują wodociągowcy. Więcej o tym powiem za chwilę w SK News. Z kolei na trasie Siekierkowskiej dalej wymieniane są ekrany akustyczne. Służby wrócą jutro na zjazd z trasy na Rondo Mościckiego. No, przejazd tu będzie przez 3 noce zamykany od 22 do 6 rano. Będzie objazd. O tym jeszcze więcej będziemy później mówić. A teraz skupmy się na pogodzie, bo ta zapowiada naprawdę niezły dzień dzisiaj w Warszawie. Do 21 stopni. Tyle po południu zobaczymy na termometrach, ale poranek chłodny. W tym momencie tylko 9 stopni na naszym SK-owym termometrze. Dzisiaj bezchmurne niebo przez cały dzień ma się utrzymać. Jutro bardzo podobnie.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
1: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Rewanżu za porażkę w barażach o Mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował reporter SK Michał Skolimowski. Michale, jest porażka, no ale były też momenty dobrej gry.
2: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu, w barażach postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
1: Na kolejny mecz już w piątek w Warszawie z Rumunią, a późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj aż 5-krotnie. W pobliżu przejścia granicznego w Doruchusku uderzył rosyjski dron. Wszystkie służby na Lubelszczyźnie tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości.
3: Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
1: Mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, a z powodu podwyższonego poziomu zagrożenia ewakuowano m.in. wspomniane przejście graniczne w Dorochusku. A blisko 700 zarzutów usłyszało dwóch diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. Działali w okolicach Radomia, dostali zakaz m.in. opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
0: SK Warszawa News.
1: Zamknięty wjazd z Górnośląskiej na Wisłostradę. Na Solcu kierowców czekają utrudnienia. Zmiany są związane z budową kolektora Mokotowskiego BIS. Kierowcy i pasażerowie komunikacji będą musieli korzystać z objazdu.
4: W związku z tym autobusy będą musiały jechać objazdem. Objazd będzie prowadził ulicą Rozbrat i Łazienkowską.
1: Mówi Jolanta Maliszewska z Wodociągów Warszawskich. Utrudnienia na tym odcinku potrwają do 8 października. A sektor gości na stadionie Legii zamknięty do końca roku. Nieprawidłowości w jego konstrukcji zgłosiła stołeczna policja.
0: Jankes, Gama i Wiktor w Radiu SK.
5: Jest i on, dzień dobry. Jest i on, czyli wtorek, a nie ty.
6: No wszyscy my.
7: Coś ty taki zaskoczony, no.
6: Coś tak.
5: Wtorek tak samo nas zaskoczył w kalendarzu, jak wczorajszy wynik meczu Polska-Szwecja.
7: Już nie przypominaj, to było wczoraj. Teraz w wielu domach trwa prawdziwa walka. Walka z budzikiem.
6: No właśnie, skoro już nie śpię, więc to jestem w radiu. Dokończcie to, no, proszę dokończyć, no.
5: Skoro nie śpię i tutaj trzy kropeczki do uzupełnienia.
7: Nianki, ty powinieneś powiedzieć, że skoro już nie śpisz, to stawiasz wszystkim espresso, bo dzisiaj jest dzień kawy, wiesz?
6: Przerobi!
8: Na sojowym.
6: Espresso tylko czarne.
7: 664-402-302 lub eskowy messenger. Łapcie za telefon. Ta ikonka mikrofonu. No i skoro już nie śpicie, to...
9: Szwedzi, do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Jak wjechała kawka. Pysznie, pysznie, pysznie. Kama, jak chcesz, to twoje dopiero się robi, więc
1: jak
0: możesz
1: chcesz,
0: z mojej.
1: Napij się ode mnie.
0: Tak, dokładnie.
2: Cudownie, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. To ja może w takim razie sprawdzę, co na eskowym Messengerze. Mhm. Bo dzisiaj padło pytanie, skoro już nie śpicie, to co?
3: Cześć, Eska, skoro nie śpię, to jadę.
0: To jeszcze pytanie, gdzie? Zaglądamy na linię numer 2.
4: Skoro nie śpię, to pracuję. Kocham swoją pracę. Pozdrawiam Radio Eska i dla mnie też jedno espresso poproszę.
5: Proszę bardzo, robi się, szefie, nawet podwójne będzie.
0: Dobrze, jak to mówią w Messengerze, do 3 razy sztuka.
6: Skoro nie śpię, to jadę do pracy. Jak to mówią, ból chwilowy, chwała wieczna.
0: To ładne. Tyle lat żyjemy, nie znaliśmy tego, prawda?
2: Nie, ale brzmi co najmniej jak mój następny tatuaż.
0: To teraz wy, skoro nie śpię...

0: Zdecydowanie, bo weszła ona. Aha.
1: Rozmnażamy się w studiu, rzeczywiście. No, pani Jadzia dołącza do nas. Dzień dobry. Eminem,
2: Poranne pracowanie.
3: Nie kaha, tylko Jadzia. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry.
3: Po kawce już?
2: Już.
3: Oglądałaś w ogóle jakikolwiek odcinek nowej edycji Tańca z Gwiazdami, bo to już chyba jest 79. edycja?
2: Nie.
4: Nie oglądam.
0: A powinnaś.
2: To znaczy czasami tam jednym coś okiem. Spojrzę.
3: Tak włączę i od razu zasypiam.
1: Ja tam słyszałem, że ktoś tam się, stresują się bardzo, tak? Jest wszyscy.
3: Aktorka Iza Kuna. W ogóle
0: to jest super
3: świetna
0: aktorka,
3: kobieta.
2: Bardzo ją lubię.
1: Bardzo lubimy panią Izę.
3: I tak
1: oczywiście.
3: Jak w Tańcu z Gwiazdami są osoby nieznane i znane, to ta jest właśnie z tych znanych.
0: Bardziej nawet znana niż tancerz, z którym tańczy.
3: Tak.
0: No ale właśnie ona przyznała, że dla niej najbardziej stresującą rzeczą w życiu jest udział w Tańcu z Gwiazdami.
3: No.
0: Wy nie wiecie nawet, ile mnie to kosztuje, powiedziała.
3: Takim samym.
0: Nie,
3: dokładnie tak.
1: Nie wiedziałem, że ich zakłada
2: z wiedźmą. To był kalny głos.
3: No więc słuchajcie, skoro wielkie aktorki i osoby potrafią się stresować występem w Tańcu z Gwiazdami, to Jadziula, kiedy ty się w życiu i czym najbardziej zestresowałaś? Pamiętasz taki moment?
2: No, pamiętam, jak trzeci raz musiałam pisać.
3: Co?
2: Maturę z matematyki.
1: Ale udało się w końcu.
3: Brawo! 10! No to dawaj jakiś trik jeszcze. Dla każdego, kto stanie w życiu przed wielkim stresem. Jaki jest taki trik, metoda na to, żeby poradzić sobie z napływającą falą stresu?
2: Trzeba przy sobie nosić piersiówkę.
5: Poranne prasowanie. Tylko Radio SK.
0: Żeby była jasność, na maturę bardziej polecam cyrkiel, linijka, te sprawy.
1: Ale nosić.
2: Ale nosić.
1: Nie używasz.
2: Nie mówię, że nosić.
1: Pozdrowienia dla ZOO. Wszystkie...

0: tylko 5 minut do godziny 7.
1: Słuchaj, sprawa jest. Gdybyś chciała dzisiaj pójść się wykąpać, no, w sensie nad morze pojechać, aha, to masz zakaz pomiędzy rowami a Jarosławcem.
0: Aha, czyli w rowach nie wolno.
1: Nie, ale kawałek dalej kąpać już możesz, także spokojnie. Jankes, Kama i Wiktor.
0: W Radiu SK. Rozumiem, że więcej szczegółów u Marcina Prockiego.
2: Oczywiście, Marcin właśnie kończy ciekawkę, widziałem.
1: I nakłada kąpielówki. Mhm.

0: Reklama.
1: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience. Fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
2: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
5: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Szybko spory ruch zrobił się dzisiaj na Krajowej 7 na wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Tu zdążył już ponad 2-kilometrowy korek się ustawić. Podobnie sytuacja wygląda na trasie S8, tutaj na Nitce tradycyjnie w stronę Bymowa. Także już korek, który zaczyna się na wysokości Marywilskiej i Łabiszyńskiej, no i tak ciągnie do Marymontu. Na Wisłostradzie jeszcze całkiem nieźle, podobnie jak w Alei Prymasa Tysiąclecia, no i nieźle dzisiaj także będzie w pogodzie, bo dużo słońca zapowiadają prognozy na dziś pogody. Do tego temperatura ma urosnąć do bardzo przyjemnych 21 stopni, ale poranek z tych, które potrzebują jednak, byśmy założyli coś cieplejszego, 9 stopni na eskowym termometrze w tym momencie.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje z Kościerzyny. Ruszyło śledztwo w sprawie potrącenia 3-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód. W sprawie nikt nie został zatrzymany, a ojca pokrzywdzonego przesłuchano w charakterze świadka. Plaże między Rowami a Rusinowem zamknięte, wśród nich są także te w Ustce i Jarosławcu, a to po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru.
14: Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznacznie określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
13: Mówi Dagmara Szerlot z Urzędu Morskiego w Słupsku. Dziś ruszy sprzątanie plaż, a jednocześnie ruszyło wyjaśnianie, skąd substancja może pochodzić.
15: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
16: SK Sport News.
13: Szwecja ponownie lepsza. W drugim meczu Ligi Narodów polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. Jedynego gola po składnej akcji biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej połowie, zakończonej remisem po 1, liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Po przerwie to jednak gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali nam 2 gole. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią.
15: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
17: Jankę, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: Hej, dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek, 29 września, 6.32 już.
11: Ojej, skoro już nie śpię, to powinnam pójść odebrać paczkę, bo dzisiaj jest ostatni dzień. Ojej. Żebym mogła ją odebrać, bo odeślą ją. Ojej.
0: Skoro nie śpisz, to odbierz Messengera lepiej.
11: Uwaga, halo.
17: Skoro nie śpię, to znaczy, że wszyscy wokół mnie też nie mogą spać. A i dla mnie też by się przydało espresso, ale podwójne, a najlepiej podwójne.
0: Jakbym mojego ojca słyszał. Ja wstaję, to niech cały dom wstaje. Jakie to ma być espresso dla słuchaczki? Potrójne? Dawaj poczwórne. Pewnie.

0: Tame Impala chyba skrada się do kuchni, Jankę, po twoją kawę, tak.
1: Właśnie chciałbym wam pokazać, bo widzę, już wiem, o czym będziemy rozmawiać. Pokazuję wam mój plecak.
2: Ja ci powiem tak, znamy się nie od dziś, w twoim plecaku jest wszystko, więc mogę powiedzieć śmiało, że twój plecak może być plecakiem ewakuacyjnym.
1: Ale to patrzcie, co wyciągał. Uwaga, jest.
2: Jest skarpetka.
3: Skarpetka się przyda. No.
1: Uwaga, gdyby mi mojej zabrakło, którą mam na głowie, co mam?
2: Masz drugą czapkę.
1: Awaryjną czapkę mam.
2: Bardzo dobrze.
1: Uwaga, i patrzcie na to, co mam.
2: Jedną parówkę. W otwartym opakowaniu dodam.
1: Uwaga, co jeszcze?
2: Wiemy o tym, dlatego że Poczta Polska sprzedaje plecaki ewakuacyjne.
3: Tak, idziesz na pocztę wysłać list, a tam plecak ewakuacyjny.
1: A mają tam pomidory? Bo mam pomidora znalazłem w moim plecaku jeszcze.
2: Pamiętajmy, plecak ewakuacyjny miałby być w domu na potrzebę takiego szybkiego opuszczenia domu z niezbędnymi rzeczami.
3: Słuchajcie, wiemy, co w plecaku ewakuacyjnym ma Jankę. Poznajemy za chwilę kolejne szczegóły. Ja mogę zgadywać bez żadnych podpowiedzi, co jest w plecaku ewakuacyjnym sprzedawanym przez Pocztę Polską.
1: Dawaj, co jest?
3: Przepisy siostry Anastazji.
1: Tak!
3: Kalendarz z papieżem.
2: Te cukierki!
3: Pszczółki z nadzieniem waniliowym.
1: Tak, dokładnie. I krzyżówki.
3: I dwa długopisy.
4: Reklama. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Mama!
6: Cześć, kochanie.
7: Co chcecie na obiad?
8: Demolaj pire!
9: Pierogi z serem!
10: Makaron carbonara!
11: Fasolka po brytońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. A jeśli złożysz zamówienie do końca września, podwójne zaproszenie na targi Warsaw Motor Show będzie twoje. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotoski, zbudowani na zaufaniu.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
17: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
18: I po reklamie.

0: Okej, 6:49, 11 minut do godziny 7.
1: All right. Happy birthday
2: to you. Michał, Michał.
3: SK budzi w urodziny.
0: Michał 37L, witamy!
1: To jest jedno z fajniejszych zgłoszeń w ostatnim czasie, bo jest krótkie, jest konkretne.
0: Na siebie.
1: Tak jest.
0: Siebie zgłosił.
1: Napisali tak. 29 września kończę 37 urodziny, obudźcie moje stare kości. Koniec zgłoszenia.
0: O, przypilnuj tego zasięgu, coś tam pozmieniałeś. Uwaga, uwaga, telefon przy uchu najlepiej, żebyśmy się dobrze słyszeli.
4: Nie, dobrze, teraz jest okej?
1: No i tak.
5: Jak byś chciał, żeby obudzić twoje stare kości?
1: Najlepiej, żebyś słuchaj nas przez telefon i odsuń się od radia. Wtedy będziemy rozmawiali ze sobą w tym samym czasie.
4: Dobrze, jest okej.
5: Okay. W kwestii kości to mi się tylko przypomina, kości zostały rzucone.
1: Tak! No, jak na imprezie się dobrze bawisz, to też kości zostały rzucone pod ścianę.
4: Tak, tak, dokładnie.
0: A która kość jest u ciebie najbardziej taka, wiesz, doskwierająca? Czy to może być kość ogonowa?
4: Nie, wiecie co? Raczej... Górna część.
0: Górna część.
5: Kość górna, no jednica. Niczego nie rozumiesz.
4: Kość górna.
0: Czy ma na myśli głowę?
1: To jest ta, na której głowa się trzyma.
0: Czyli prawdopodobnie kręgosłup.
4: Kręgosłup, dokładnie.
0: Bo jakby co, to możemy wymasować twoje stare kości i całą resztę i będzie okej. Okay. Nie wiemy,
4: nie
0: co się
4: problemu.
0: Zabrać. Czyli od góry.
4: Zgłaszam się.
0: Z góry jedziemy na dół.
1: To my skamą kości, a ty całą resztę.
4: Dobra.
0: Czyli ja stówę. Dobra, urodzinowa stówa, a was?
4: Dziękuję.
5: No i oprócz tego, że wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, to wszystkiego najlepszego z okazji imienin, bo to dzisiaj Michała.
1: No, to jest tak zwane kombo.
4: Tak, dokładnie. Mamy w tym samym dniu imieniny i urodziny.
0: Dobra. Jak żyć?
1: To jeszcze na koniec powiedz, jak bardzo podobał ci się wczorajszy mecz Polaków ze Szwecją.
0: Z okazji twoich urodzin. No.
4: Powiem tak. Było parę udanych akcji.
1: Czyli dwie.
4: Nie ukrywajmy.
0: Para to na urodzinach. Jak to na urodzinach się zdarza?
4: Ale... po 21:30 niestety musiałem i spać, żeby rano wstać.
5: Spoko, nic nie przegapiłeś.
0: Michał 3-1, niech żyje nam.
4: Dziękuję.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Kawka Flow w Radiu SK. 5 minut i będzie za mnie godzina 7. Jest mocniej jest energia. Ja już po drugiej kawce.
1: No dzisiaj jest dzień kawy, więc można by powiedzieć, że szturcha podwójnie.
0: A, dzisiaj dzień kawy?
2: I tak zwane sławne pytanie, ej, widać po mnie?
0: No, gdzie?
1: Ale w związku z tym, że dzisiaj jest dzień kawy, to wyślijcie na naskowym Messengerze swój numer telefonu oraz no takie zdjęcie z energią, jeżeli chcielibyście się zgłosić do zabawy 5 słów, 5 stóp.
2: Tak jest, to zdjęcie tylko po to, żeby zwrócić uwagę naszego wydawcy, Pawła. Numer telefonu po to, żebyśmy oddzwonili, bo dostaniecie 5 słów, 5 skojarzeń trzeba będzie rzucić i zgarnąć 500 zł.
0: Mam propozycję, jeśli macie pomysł na zdjęcie, można stanąć przy liczniku prądowym w domu i zrobić sobie selfie z licznikiem.
2: No i proszę, pierwszy kandydat do gry.
0: Proszę.
3: 5 słów, 5 stów.
2: Energetyczne zdjęcie, numer telefonu, a wszystko w naszym Messengerze. Zaraz gramy.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
19: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Chłodne poranki to jest to, do czego musimy się już w tym momencie przyzwyczaić. W tej chwili 9 stopni na termometrach w Warszawie, ale ten tydzień przynosi jednak całkiem przyjemne temperatury już później, w ciągu dnia, bo po południu na przykład na termometrach w Warszawie ma pojawić się 21 stopni. W tym momencie bezchmurne niebo nad stolicą i tak ma być przez cały wtorek. Jak podpowiadają pogodowe mapy, taka pogoda utrzyma się nawet do jutra. To na pewno w czwartek też, z tego co widzę, całkiem nieźle, bo dalej będzie temperatura powyżej 20. 15 stopni, a na stołecznych ulicach całkiem nieźle jest jeszcze na Wisłostradzie, tutaj przy fontanach dalej w miarę płynnie ruch się odbywa, ale na moście Grota czy na wjeździe na Pułkowej już trzeba postać.
21: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
0: Minęła siódma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Rozczarowania po meczu nie krył selekcjoner Jan Urban.
1: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza i przegraliśmy spotkanie.
0: A Polacy po dwóch meczach mają jeden punkt i są na trzecim miejscu w grupie. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany, a zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
20: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
0: A policjanci przeszukali mieszkanie, w którym przebywał razem z ojcem, zabezpieczono tasak, a także znaleziony w plecaku bagnet. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich i tak policjanci wpadli na jego trop. A ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może dojść do 9,30 zł za litr. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
22: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9,29 zł. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8,09 zł. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
23: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3,14 zł średnio.
22: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
0: A kierowcy szukają oszczędności, dlatego wzmożony ruch notują warsztaty zajmujące się montażem instalacji LPG.
21: SK Warszawa News.
0: Nie będzie referendum w Warszawie. Zakończyła się akcja zbierania podpisów w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Zebrano łącznie 111 tysięcy podpisów.
24: Jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów.
0: No, przyznaje inicjator referendum Maciej Wilka. Do organizacji referendum niezbędnych było około 132 tysięcy podpisów. A podczas prac na placu Młynarskiego w Warszawie natrafiono na fundamenty zburzonej w czasie wojny kamienicy. Archeolodzy znaleźli tam sporo artefaktów, o których więcej piszemy na warszawa.sk.pl.
25: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
26: Skoro nie śpimy, mówimy wam dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek. Ha, koniec słówka, września 29.
27: A wy co robicie, skoro nie śpicie?
26: No chyba ktoś, Kama, się odważył, skoro się obudził. Słuchaj tego.
28: Skoro już nie śpię, to chciałbym zaprosić Kamę na kawę. Kama, co ty na to?
26: A czekaj, na kawę czy na kamień? Na kamień z napisem LOL.
27: Państwa, następnie ustalmy, kto płaci, a potem poproszę w takim razie o pismo w trzech egzemplarzach z dołączonym zdjęciem, no wyciągiem konta bankowego.
26: Potem
27: odpowiemy i o wizo przyjdzie.
26: Popsuła.
2: Jak na dobrym weselu. Od pięknego słuchacza dla pięknej prowadzącej.
26: Pucio!

0: Eszugebu, eszugebu. Pięć słów. Zabieramy się za 5 słów, 5 stów, no i łączymy się z Karoliną, naszą słuchaczką. Dzień dobry.
1: Halo. Dzień dobry.
0: Fajna Karolina czy nie fajna?
2: Ja myślę, że fajna. Ja bym dał nawet 15 na 10, bo właśnie widzę przerobione zdjęcie Karoliny. Energetyczne, tak jak chcieliśmy.
0: Karolinka, fajna czy nie fajna? Fajna, tak?
1: No taka fajna.
0: No. To było pytanie retoryczne.
2: Fajna. Te ludzie sami o sobie mówili, czy są fajni, czy fajnie. Nie. Oczywiście, że jestem fajny.
3: Słuchajcie, zabieramy się. Trzyma tą zabawę. 5 słów, 5 stów. Karolina, masz szansę wygrać całkiem fajny hajs we wtorek rano. Tylko najpierw na dzień dobry powiedz nam, z kim byś chciała grać. I bardzo prosimy, żebyś odsunęła się od radia albo ewentualnie go zciszyła.
0: Zrób głośnie radio, już nikt nic nie będzie słyszał.
1: Już.
2: Słuchaj radia w telefonie, tak jest.
3: No więc pytanie. Jankes, Wiktor, z kim byś chciała zagrać?
0: Ikama, nie uciekaj. Wybierz sobie.
1: Trudne pytanie, Wiktor.
3: No to poznajcie się.
2: Karolina, powiedz w 20 sekund coś ważnego, co muszę o tobie zapamiętać, zanim wyjdę ze studia. Okej, to jest bardzo ważne.
3: No wiemy już, że jest fajna.
0: Aha,
3: wiemy,
0: jak że trzeba, to milczę.
2: Spod Wrocławia i wiemy, że... Co jeszcze wiemy?
1: Że jeżdżę na rowerze.
2: O.
3: Super, czyli dziewczyna ma fajne łydki, czyli robi coś, czego ty, Wiktor, nie robisz.
0: To czy to jest rower taki, wiesz, jednoślad czy wodny?
1: Jednoślad.
0: No dobra, to jest, czyli podał.
3: Naprawdę rower wodny też robi jeden ślad.
0: To prawda. No. Nie no, dwa ślady, mam
3: dobra,
0: dwie płozy.
3: Wiktor, spadowa stąd. My za momencik, Karolinko, damy ci 5 słów. Do każdego słowa będziesz musiała dać no, swoje własne skojarzenie. Ponieważ Wiktor to prosty chłopak, to im prościej, tym lepiej, prawda?
0: Tak, no, i dobra. Jeśli Wiktor pokryje się z twoimi propozycjami, to wtedy, no, za każde pokrycie właściwe mamy 100, a
3: do
0: wzięcia nawet 500. Dobra, lećmy.
3: Miarka.
1: Matematyka.
0: Okej. Dobra, zapisujemy.
3: Pianka.
1: Gąbka.
0: Gąbka. Dobra, zapisane, lećmy dalej. Odlot.
1: Samolot,
0: to no, fajne skojarzenie, no, bardzo fajne,
4: na
0: tak.
4: Inna.
3: Ściółka.
1: Las,
0: 3, tak, L-A-S. No i ostatnie słowo, pineska.
1: Tablica.
3: No i super. Mamy w takim razie twoje 5 słów, dzwonimy do ciebie dosłownie za 2 piosenki i wtedy sprawdzimy, ile z tych słów odgadnie Wiktor.
1: Super, okej. 5

0: podgląduje.
1: No widzę, że podgląda, no. Co więcej, no, też podsłuchuje, no.
2: Dobra, lecimy dalej.
1: Z nami Karolina, która dosłownie chwilę temu dostała od nas słowa, do których powiedziała swoje własne przemyślenia.
2: Do słów miarka,
1: matematyka,
2: pianka,
1: gąbka,
2: odlot,
1: samolot,
2: ściółka,
1: las,
2: pineska,
1: tablica.
2: No i
1: teraz Wiktor Brzozowski będzie próbował odgadnąć te wszystkie skojarzenia. No miejmy nadzieję, że się uda.
3: Jestem naładowany energią.
1: Karolina, jesteś z nami?
4: Jestem.
1: Weź go kopnij w tyłek na szczęście.
2: Ała! Proszę bardzo! Po przyjemnościach, okej. Okay. Zabieramy się za 5 słów. To samo skojarzenie, co Karolina daje stówkę, więc do wzięcia nawet 5 stówek. Ja obstawiam dzisiaj 4 stówy.
3: Lećmy, róbmy to.
1: Miarka.
3: Oj. Nie ma prostszych jakichś?
1: No to jest proste.
3: Proste?
1: Ale Karolina dała trudne.
3: Tak. Ja mogę zadawać pytania, na które ty możesz odpowiedzieć tylko tak lub nie, więc tak. Pytam się, czy to chodzi o przedmiot w szkole?
4: Tak.
1: Język polski!
3: Uwaga!
5: Ja się przebrałam!
3: Mój wyraz to chemia.
2: No Jezuś Maria, jak
1: matematyka!
2: Możesz...
3: Jak matematyka?
1: No, a co tam jest?
3: Miarką? Przecież masz... miarka na chemii się mierzy, odmierza te...
1: A masz tylko... napisane tam H2O, czy masz napisane 1, 2, 3?
2: Ty tylko o piciu byś
3: to
2: mówił.
3: To jest linijka.
2: Dobra.
1: Ej, tam weź.
2: Ale... No, miarka. Blisko.
1: Teraz będzie lepiej. Pianka.
2: Przepraszam bardzo. Troszkę mnie tutaj.
3: Czy
2: tak.
3: Każdy
2: nie.
3: Ojciec ma to w łazience? Tak czy nie?
1: Nie znam, nie znam.
5: Ale
1: aż tylu,
5: pasuje.
1: Nie znam aż tylu ojców, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
2: Dawaj, Wiktorek, strzelaj, no.
3: Pianka.
2: To pianka.
3: To pianka, no.
2: Pianka.
3: Pianka? Mogę do wyrazu pianka powiedzieć swój pianka? Marshmallow, taka do jedzenia.
1: Nie. Co powiedziałaś, Karolina?
4: Gąbka.
3: Pianka to gąbka?
1: No.
2: Też do końca, ale co, ja tego nie... Ty kamoku masz?
3: Pianka, gąbka.
1: Tak, żeby Karolinie nie było smutno, tak odpowiem.
2: Pianka, gąbka, do końca tego też, no, to było trudne.
1: Skup się, teraz będzie łatwe.
3: Ja jestem cały czas skupiony.
1: Odlot.
2: Teraz będzie łatwe, ojej. Proszę pana.
3: No aż kusi, żeby powiedzieć odlot ściśle tajny, ale to nie jest moja odpowiedź.
1: No.
6: Miałem zaznaczać.
2: Tym bardziej, bo to polecę są dwa wyrazy, a my szukamy jednego.
3: Tak, polecę trochę prościej. No jak jest odlot, to czym? Samolotem, samolot.
1: Tak!
2: Ale słuchaj, że ty nie powiedziałeś łóżko, jestem zdziwiony.
3: Nie, mogłem powiedzieć matematyka.
2: Dawaj! O, kolejne słowo, uwaga! Ściółka. Ściółka.
1: To jest proste.
2: Kojarzysz?
1: To jest naprawdę
3: kojarzę.
1: Proste.
3: Nie wolno tam wchodzić, bo się zapali. Las.
1: Tak!
5: Dobrze!
1: I jest uwaga. Teraz gra o honor. Normalnie nie bądź jak Polska w trakcie meczu ze Szwecją.
3: Dobra.
1: Pineska.
3: Mhm. Pineska.
1: Mhm.
5: No, tak.
1: Myśl.

0: Neskę się wpina, przypina.
1: Tak. Tak.
0: Czy to jest coś, do czego się ją wpina, przypina, tak czy nie?
2: Tak.
1: Głowa?
0: Taka, nie. taka korkowa tablica?
2: Tak, korkowa tablica, uznajemy! I tym samym...
3: Zgarniasz
4: 300 stówek! 300 stówki dla was! Brawo Wiktor, brawo Karolina, brawo wy! Brawo słuchacze Radia SK, Karolcia, no gratulacje!
2: O. No dzięki! Na co też 300 złotych?
4: Jak to na co? Na gąbkę!
2: Na gąbkę!
0: Karolina, miarka się przebrała.

0: To jest Counting Stars. No, Karolina robi Counting Kasa. 300 dzisiaj rozdane. Piękna sprawa.
1: Gratulacje oczywiście cały czas. Bo kiedyś było 500? Chyba jeszcze się nie udało, prawda?
0: Jeszcze chyba nie pobiliśmy tego rekordu, żeby
1: ale
0: było oczko.
1: To się wydarzy. To się w końcu wydarzy. To jest kwestia
0: Kamila
1: czasu.
0: Spojrzała. Poczekajcie, aż kiedyś mnie wybiorą.
1: Wybieramy Marcina Prockiego. Za chwilę będzie u nas z newsami.
0: Tak jest. Wybór jest prosty. Newsy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl. Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike Auto Żoliborz, Łomianki, ulica Kolejowa 132. Bike. Wybór staje się prosty.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Kierowcy, większy ruch jest już na trasie S79. Tu jeśli zjeżdżacie właśnie z tej trasy w stronę Marynarskiej, chwilkę trzeba odstać w korku. Nieco dalej, jeśli na przykład wybierzecie Puławską jadąc od strony Piaseczna, tu także chwilę trzeba postać także w korku. Większy ruch także już na Wisłostradzie, tu przy fontanach w stronę Mokotowa tradycyjnie korek zdążył się ustawić. W pogodzie za to piękne słońce przez cały wtorek, tak podpowiadają pogodowe mapy. Piękny dzień, do tego wysoka temperatura. Później, bo na razie chłodno, na razie tylko 10 stopni, ale po południu, jak podpowiadają synoptycy, do 21 i przez kilka najbliższych dni taka właśnie pogoda ma się utrzymać. Jutro nawet do 22 stopni, podobnie w czwartek.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. W środku była łatwopalna substancja. To informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono wczoraj przy skrzynce z przyłączem gazowym w Elblągu. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Samolot amerykańskich linii pasażerskich lecący do Nowego Jorku lądował awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie jednej doby. Samolot wrócił znad Atlantyku na stołeczne lotnisko krótko po starcie, a miało to związek z wydanym alertem dotyczącym pojawienia się problemu w maszynie.
13: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
14: SK Sport News.
12: Szwecja 3, Polska 1. Bez punktów wracają Polacy z wyjazdowego meczu Ligi Narodów. Po golu Sebastiana Szymańskiego w końcówce pierwszej połowy liczyliśmy na lepszy rezultat. Nasza gra w ataku później jednak stanęła, a Szwedzi wykorzystali błędy Polaków w obronie.
15: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
12: Oceniam selekcjoner Jan Urban, a po raz pierwszy w wyjściowym składzie znaleźli się Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Robert Lewandowski wszedł dopiero na ostatnie minuty.
13: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
16: Jankes,
17: Kama
16: i Wiktor
17: w Radiu TSK.
18: Dzień dobry, witamy. Gazetki szeleszczą i bardzo fajnie, 7.32.
19: No, ale szeleścicie również w SK-owym Messengerze.
18: Skoro wstałem, skoro nie śpię.
20: Skoro nie śpię, to znaczy, że przypominam mojemu mężowi, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
18: Dobrze, że mi przypomniałaś. Wiecie, kto jeszcze nie śpi?
19: No.
21: Diabeł nie śpi. Diabeł nie śpi i często przeszkadza w najlepszych przedsięwzięciach.

0: Tutaj SK 27 minut i będzie z nami godzina 8. Wczoraj graliśmy ze Szwecją. No. 3-1 się skończyło.
1: Miałeś szwedzki stół w domu?
0: Nie, byłem na lalce na premierze. Było cudownie. Przy okazji bardzo mocno polecam. Bardzo. Wersja kinowa cudowna. Nie widziałem tej jeszcze streamingowej, ale kinowa jest wspaniała.
2: A propos Szwecji, to taka ciekawostka.
3: Kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
1: Naprawdę?
0: To jest tego pięknego wywiadu zakochanych w sobie Filipa i Bianki.
2: I płynnie dobrego. Tym akcentem przechodzimy, słuchajcie, do tematów kebabów.
1: No, bo czeska policja zatrzymała jadącą z Polski Skodę.
0: Kebaba?
1: Skodę Fabię.
0: I czy jeli w środku kebaby?
1: Tak, wyprzedzasz tą historię, bo tak, auto było bez klimy, na uginających się resorach, było po dach wypchane kulami mocy, czyli właśnie mięsem na kebaby.
0: Nie, tak. Ale próbuję sobie wyobrazić Fabię, która jedzie pełna mięcha.
1: Tak. Po czeskich drogach polskie
0: auto. I zatrzymali
1: auto.
0: Mięso?
2: Aha.
0: I co?
2: No i okazało się, że to jest właśnie sekret tego dobrego smaku w kebabie. Najpierw jeździsz Skodą po dziurach, mięso się ubija, kruszeje,
0: wytrzepuje
2: i lepiej smakuje.
0: I później na pytanie, jaki sosik zmieszany, no.
4: Autopromocja.
5: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
9: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK-ą w nieznane.
4: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
16: Stresujesz się decyzją o studiach?
17: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
17: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
18: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
19: Wyjątkowe miejsce w

0: października, ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. Akademia.pl.
2: I po reklamie.

0: Avicii czeka na miłość, Waiting for Love, ale nie wiedzą, że tu za zakrętem czai się Kamil Nosel. Miłości nie będzie.
1: Oj, ale on to wszystko z miłości robi. Co więcej, nasi fantastyczni słuchacze zgłaszają swoich najbliższych też z powodu miłości.
0: A na koniec jest...
2: Zgadza się. I za chwilę zahaczymy o rok 966.
0: Krzest przez K.
3: Chrzest Polski będzie, tak?
0: Przyniesie słuchaczka na rękach taką malutką Polskę, a Kamil będzie wkręcał.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Nosel wkręca! Nosel wkręca! Nosel wkręca w Radio SK.
6: Halo?
7: Ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem, weź tu w tę niedzielę.
6: Tak.
7: Dietetia kurialna po tej stronie, coś was też, proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
6: W sensie, ja mu wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak, akt urodzenia dostarczyć i danych chrzestnych, z tego co ja wiem.
7: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
6: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takich godzinach, że on pracuje i teraz jeszcze u niego dzwoni się jedna osoba.
7: Dobra. Proszę pani, to może inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
6: Tak. Jak to byśmy ominęli?
7: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
6: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
7: No już teraz, jak nie ma zaświadczenia, no to nie.
6: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę
7: ale
6: pana.
7: Ale no to dlatego wcześniej dam pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
6: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
7: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia do bycia chrzestnym.
6: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
7: A to dawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
6: No a jeżeli nie, to co?
7: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
6: No to poproszę listę.
7: Dobra.
6: To pan mi wyśle to, czy...
7: Tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a i gdy pani mogła dołączyć...
6: No. Wysłać to panu mailem, czy...
7: SMS-em, jakby tam pani.
6: SMS-em.
7: Tylko jeszcze jedna rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
6: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
7: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
6: Nie. Dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
7: Ale w czym problem, bo chyba już sprawę załatwiliśmy.
6: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
7: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to.
8: Wujek Krzysztof z tej strony, w Radiu SK jesteś wkręcona.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Nie wiedziałem, Wiktor, że jesteś aż takim wielkim fanem Sylwii Grzeszczak.
1: On zawsze jak ją słyszę, to robi ok. Potem się cieszy małymi rzeczami.
2: Miota mną wewnętrznie, jak ona pięknie śpiewa.
0: Przepraszam, bo sprawdziłem, że ona w kocu słucha. Wypuść to.
2: Ale co innego miłość do kobiety, co innego miłość do artystki.
0: Proszę Państwa, wystąpiła artystka na antenie radiowskiej.
1: To za momencik niezły artysta u nas, czyli Marcin Procki, który będzie namawiał nas na to, że fajnie byłoby ruszyć swoje cztery litery i to najlepiej w cztery litery, czyli G, U, R, Y.
2: A, i to ostatnia szansa, żeby jeszcze w słońcu pójść w Tatry.
3: Polska górą! Polska górą! Kama
4: i Wiktor. Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinno?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz 2 razy więcej naklejek. Tak, 2 razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: To będzie ostatnia reklama.
17: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Seria kolizji i wypadków na stołecznych drogach to m.in. w Alei Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z Grzybowską. Tutaj jadąc w stronę centrum trzeba nieco zwolnić. Gorzej zdecydowanie wygląda sytuacja na S8. Tutaj na wysokości Chrzanowa, na jezdni w stronę Poznania także doszło do wypadku. Tworzy się spory korek. Ci, którzy próbują zjechać w Aleję Prymasa Tysiąclecia, no doprowadzili do tego, że ta aleja także już w tym momencie stoi na całej swojej długości. To nie jedyne miejsce o tej porze zakorkowane, bo jeszcze S8 na wysokości Raszyna i Janek tutaj także stłucza. Włóczka i Korek w stronę Warszawy. W pogodzie za to piękne słońce przez cały dzień, no i temperatura powoli, powoli, ale jednak rośnie. W tym momencie mamy 11 stopni, po południu do 21.
19: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
20: Minęła ósma, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji. Procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski. To po sztabie kryzysowym, który odbył się po atakach niedaleko naszej wschodniej granicy. W pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku uderzył wczoraj rosyjski dron. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj kilkukrotnie, a mieszkańcy czuli się zdezorientowani.
18: Jesteśmy tu od paru dni. Jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
21: Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
22: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
20: A wczoraj m.in. przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni udali się do schronu. A główny inspektorat farmaceutyczny przekonuje, że mafia lekowa powoli staje się przeszłością. Proceder nielegalnego wywozu leków jest coraz rzadszy. A w ciągu ostatnich kilku lat zamknięto ponad 100 aptek prowadzących taką działalność. Przestępcy zaczynają jednak korzystać z innych metod.
23: Obrót w paczkach, przesyłkach pocztowych. 72% więcej przypadków rok do roku. Ujawniliśmy.
20: Podaje Robert Michalski z Ministerstwa Finansów. Leki sprzedawane są też nielegalnie w niektórych receptomatach. A w Eskaniu teraz Tatry, bo w górach poprawiła się pogoda, co zachęca do ruszenia na szlak. W wyższych partiach zaskoczyć turystów może jednak śnieg.
24: Tutaj szczególnie niebezpieczne będą tereny trawiaste. Trawa, ziemia jest jeszcze nagrzana, ciepła, więc tworzy się tak zwana warstwa poślizgowa. Mogą schodzić lawiny, tak zwane suwy z ciężkiego śniegu.
20: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z kolei na szlaku na przykład na Rysy przyda się już pełny zimowy sprzęt.
19: SK Warszawa News.
20: Prace na Bemowie są już na finiszu. Trwają jazdy testowe pociągów między nowymi trzema stacjami drugiej linii metra. Zapleczem dla pociągów będzie tam stacja techniczno-postojowa Mory.
25: Oczywiście będzie obsługiwała drugą linię metra, ale także w przyszłości trzecią linię metra.
20: Mówi Jerzy Lejk, prezes metra warszawskiego. Prace budowlane mają zakończyć się w listopadzie, a pasażerowie pojadą nowym odcinkiem na początku przyszłego roku. A trwa jesienna akcja w warszawskim ZOO. Do 4 października można przynosić orzechy i żołędzie, które posłużą jako urozmaicenie żywienia dla na przykład żubrów czy żyraf.
19: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
26: Hej, dzień dobry, witamy wtorek i 3 minutki po godzinie 8. Za chwilę zabieramy się za kasę.
27: Będzie tysiak dla wszystkich, którzy liczą na dobre szkolne akcje.
1: No, ale najpierw oczywiście trzeba zgłosić się na sk.pl, tam wszystko znajdziecie, a potem to już tylko w swojej wyobraźni, tak?
26: Mamy dla was tysiaka, oczywiście zgłoszenie jak zwykle na sk.pl.
27: Jak ktoś spóźniony do pracy, to Justin Bieber dla niego. Sorry, to sorry!

0: No powiedz, Misiu. Powiedz, Misiu, która godzina? No jeden Misiu lub drugi Misiu, no.
1: No to ja może. Dzień dobry. 8:09.
2: Bardzo dobrze, Misiu. 8:09.
3: Nie bądź taka Masza. Jest taka bajka.
4: Jest. Moja córka kiedyś oglądała, tak? No.
5: A my z kolei za młodu oglądaliśmy tego misia, co...
0: Koralgora.
5: No właśnie.
0: I tego, co miał klapnięte.
5: I tak zwane misie z PRL-u.
0: No jak się okazuje, żaden z tych misiów by nie wygrał konkursu, który w tym momencie trwa na Alasce, bo to jest konkurs na najgrubszego niedźwiedzia i można wybrać, który najładniej się utuczył przez lato.
3: To wspaniałe. Ale ja patrzę rzeczywiście na te zdjęcia i widzę, że najbardziej utyte są te, które najwięcej gryzli.

0: No i pięknie, dojechaliśmy do 8.15.
1: Przystanek? Kursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Przystanek na żądanie kasy. I bardzo
2: tak
0: dobrze.
2: Tak jest. Słuchajcie, no szkolne akcje się zaczęły już na całego, bo nie tylko wróciły podstawówki i licea, wrócili też studenci. Zaczęła się też poważna praca. Weszła tak zwana ciężka jesień w życie.
3: Ty tak optymistycznie z samego rana.

0: Zobaczcie, co za czasy.
1: Ty, słuchajcie,
0: całe pianino
1: ja sobie właśnie...
0: zmieścili w telefonie.
1: No, znalazłem takie pianinko wirtualne tutaj.
2: Możecie
1: w moim
2: uczyć
1: telefonie.
2: Się razem.
3: Piękne, super.
4: Jego, no rewelacja, dobra.
5: Angelika, no to my ci życzymy w takim razie dużego relaksu, tylko pytanie, od czego ty się musisz tak relaksować, dziewczyno?
6: Pracuję przy egzekucji administracyjnej, także no, trochę stresuję.
5: Dobra.
6: Mi groźnie, ale nie jest.
5: No, poczekaj.
6: Aż
3: egzekucja.
0: Tak, egzekucja, to. A potem
3: ja pianino. Ja kiedyś widziałem to w telewizji, no. Był taki film.
0: Dobra. Egzekucja do dźwięków pianina.
3: Mm. Słuchaj, ostatni Mohikanin, tam były też te egzekucje.
5: Nie,
3: no,
5: w ogóle ja mam takie wrażenie, że słowo egzekucja to już w ogóle sprawia, że ja mam ciarki tak naprawdę na plecach i nie są one do końca przyjemne, więc żebyś faktycznie mogła się odstresować, to zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na smartfon Motorola.
6: Wow! Super, cieszę się!
3: Wygrałaś sobie 100 lat, 100 lat! Niech pięknie żyje nam. Gratulacje oczywiście na owację. A masz... Dobra, nie będziemy pytać o to, żeby teraz zagrała coś. Tak? Nie mamy czasu już?
0: No, Jankes, wystarczy, że ty nam że zagrałeś całe wejście.
7: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Janki od samego rana cały czas przeżywa lalka to, lalka tamto. I nie chodzi o tą dmuchaną, chłopie, tylko o tą, co w kinach.
1: W twoim wieku jeszcze lalki ci w głowie?
2: Ojejgo, i to bardzo. Naprawdę od wczoraj jestem wzruszony, jak patrzyłem na tę lalkę. Lalka kinowa wersja, która jutro się pojawi w kinach. Wczoraj miała miejsce oficjalna, taka piękna.
1: A ty już byłeś, podglądałeś.
2: Byłem, widziałem w Teatrze Narodowej Opery. Proszę.
1: Popcorn dawali?
2: Nie były śliwki w czekoladzie, nie było popcornu. Naprawdę, ale bardzo mocno polecam. Naprawdę coś fantastycznego, serio.
0: Ty
2: bardzo
0: książkę
2: mocno
0: byś przeczytał, a nie do kina chodził, naprawdę.
2: No to łatwiej trochę, nie?
1: Jak jest taka z obrazkami, to mi dajcie.
3: Kama i Wiktor.
2: A wiecie, jak się kończy?
4: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Motorola.

0: for another. Reklama.
1: Praca, korki, siłownia. Kiedy ludzie w ogóle mają czas na gotowanie?
2: Ja już dawno sobie to odpuściłem.
1: To co ty właściwie jesz?
2: Tytka Fit. Gotowe, pyszne posiłki dostarczają mi prosto pod drzwi. A teraz dzięki smart cenie mam do 30% rabatu.
1: Do 30% mniej? Zamawiam od razu.
2: Nie trać czasu w kuchni. Jedz smacznie, zdrowo i wygodnie. Tytka Fit. Sprawdzony catering dietetyczny. Już dziś sprawdź swoją smart cenę na tytkafit.pl.
3: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
4: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
5: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Volkswagen samochody dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł lub pakiet przeglądów. A jeśli złożysz zamówienie do końca września, podwójne zaproszenie na targi Warsaw Motor Show będzie twoje. Zapraszamy do salonu Volkswagen Krotowski samochody dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
8: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
7: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
8: Więcej na jareal.pl.
7: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: O poranku dzisiaj ostrzegamy przed sytuacją na trasie S8. Tutaj nie dość, że tradycyjnie o tej porze zakorkowany jest most Grota, to jeszcze nieco dalej, bo na wysokości Bemowa doszło do wypadku. I w tym momencie długi korek ciągnie się właśnie w stronę Poznania. Zaczyna się na wysokości Chrzanowa i tak ciągnie przez praktycznie całe miasto i trasę S8. Zakorkowana przez to też jest Aleja Prymasa Tysiąclecia. Tu stoi już na całej swej długości większe ruchy w Jerozolimskich oraz na południowej obwodnicy Warszawy. W pogodzie za to piękne słońce, tu nie ma zmian. Nie ma nic złego za to, bo temperatura rośnie, w tym momencie 12 stopni, a po południu do 21. Jutro i pojutrze bardzo podobnie.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam Podkarpacie. Pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grzęsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. A Polska należy do unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku abstynentów przybywało szybciej tylko w dwóch krajach Unii. Do sporadycznego sięgania po kieliszek przyznaje się 44% badanych, a jak podaje dziś Puls Biznes, 35% deklaruje abstynencję. A lot SpaceX z zakończonym sukcesem. Rakieta Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono, a po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku.

0: zaczynamy już ten fantastyczny dzień, który nie jest poniedziałkiem.
1: Wtorek, okres przejściowy pomiędzy jednym a drugim weekendem.
2: Fajne są to okresy przejściowe, prawda? Ładna pogoda jest, cudownie, zapraszamy.
1: A skoro już w tym okresie przejściowym wstaliście, to...
3: No cześć, skoro już nie śpię, a nie śpię długo, bo pracuję od trzeciej, jeżdżę i słucham waszych fantastycznych hitów. Jak rozdajecie już kawę, to dajcie też również ode mnie temu, komuś, kto układa wam listę.
2: A, damy...
1: Na Pawełka, dyrektora muzycznego.
2: Damy to nagranie, oczywiście, a do później.
4: No i co zaraz będzie?
1: Czekam, aż postawisz kropkę. Dawaj, no, uwaga.
4: Długopis mi się wypisał.

0: Lubię to, lubię playlistę Radia SK. 37 minut po 8.
1: Słuchajcie, jesteśmy znowu najlepsi.
2: Ojej, ale kocham, nie kocham nieustające pasmo sukcesu, no.
1: No może nie w meczu Polska-Szwecja, ale coraz mniej 30-latków w Europie ma swoje własne mieszkanie. Ale uwaga, tutaj wjeżdżamy na białym koniu, cali na biało. Polska wyłamuje się z trendu. W naszym kraju własne mieszkanie posiada prawie 80% osób w wieku 30-39 lat.
3: To jest, słuchajcie,
1: jest ewenementem na tle Europy Zachodniej.
0: To się nazywa nasz polski kult betonu. Jak tylko masz coś odłożone, to w beton.
1: Beton.
2: No dobrze, no to skoro stać nas na własne mieszkania, to tym bardziej możemy sobie pozwolić na benzynę za dychę,
1: nie? O nie.
2: Proszę
1: mi nakapać całe mieszkanie benzyny.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: I po reklamie.

0: Zacząłem tańczyć, bo wiem, o czym będziemy mówić. A! Ogonek się krepa. Widać ogonek? Macham ogonekiem?
1: Szypniemy cię pasami w samolocie do fotela, ja nie będziesz tańczył.
0: Ostatnio jak leciliśmy na odlot Świetle Tajny, to ja wiem, co wy zrobiliście z moją buźką.
1: No. Tak, turbulencje były w środku w samolocie, a nie na zewnątrz.
2: Słuchajcie, zapraszamy was do tego, żebyście wskoczyli na Eskowego Instagrama. Tam jest rolka z naszego ostatniego odlotu Świetle Tajnego.
0: Jeżeli
2: ktoś tak. nie jest jeszcze przekonany, to jak to odpali, to na pewno się zapali, bo było ekstra.
0: To za małe słowo, kama ekstra.
2: Epicko, fantastycznie.
0: Można by naprawdę jeszcze dłużej. Zresztą przypomnijmy sobie, jak wręczyliśmy nagrodę Michałowi, naszemu słuchaczowi ostatnio, prawda?
2: Zabieramy was na pokład samolotu.
0: Yeah!
3: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
2: Emocje wielkie jak na paralotu.
3: Jezu!
1: Michał do dzisiaj pisze na naszej WhatsAppowej grupie, gdzie jesteśmy z słuchaczami i cały czas podgrzewamy atmosferę. Najważniejsza informacja na teraz jest taka, że zbieranie nowej grupy wyjazdowej już się rozpoczęło.
2: No właśnie, zapraszamy do tego, żebyście wrzucali zdjęcia swoje oraz zdjęcia osób, z którymi byście potencjalnie chcieli polecieć z nami. Nadal nie wiadomo dokąd. Na tym polega całe, uwaga, słowo klucz, jajo. Na następnie.
0: Kiedyś, to słuchajcie, poznacie temat związany z tak zwanym jajkiem, ale to trzeba wejść do naszej grupy, pojawić się podczas kolejnego odlotu.
1: Wchodzicie do apki, zgłaszacie się na odlot Świetle Tajny. Wiemy, że już wkrótce, wiemy, że w październiku polecimy gdzieś, nie wiadomo gdzie, ale z kim chcemy się dowiedzieć od was.
2: No właśnie, wskakujcie, dajcie znać, dajcie się wybrać, no i lećmy wszyscy razem w nieznane.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot Świetle Tajny.
0: Nie patrzcie, to moje. A zresztą.

0: 9 już za chwilę w kalendarzu. Mm. Zaraz obok dnia kawy schował się jeszcze dzień hipochondryka. I ani razu nie usłyszałem od Jankesa, że boli go kolano.
1: To
2: byłem, ale byłem u lekarza i dał mi dobre leki.
0: A, już nie było.
2: Słuchajcie, tak, rzeczywiście. No. Ale no dobra, dobra, dobra. Nie o tym,
1: twoja
2: nie o moim
1: recepta
2: kolanku.
1: W ogóle nie potwierdza twojej hipochondry. W ogóle.
2: Tak, za chwilę godzina 9, fajnie, że z nami byliście. I za chwilę ciąg dalszy nastąpi oczywiście.
0: Tak jest, za chwilę w końcu radio będzie radiem. No, się zacznie porządne granie i gadalia, a nie to, co ci tam na tym poranku.
1: A my idziemy na zebranie z szefem.
2: No to kto wie, może do usłyszenia jutro.
0: Miło było, to był ostatni program w Esce, który dzisiaj poprowadzili Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu Esca.
1: No do pierwszego jeszcze chwila, wyluzuj.
2: No właśnie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materialnie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: I po reklamie.
16: Piękne słońce dzisiaj nad Warszawą. No i tego się będziemy trzymać.
17: Tak, i słońce też się nas będzie długo trzymać, bo taki piękny dzień jak teraz za oknem będzie do końca dnia tak naprawdę, ale nie koniec tego, bo jutro także słonecznie i ciepło i ta temperatura powyżej 20 stopni ma się utrzymać przez kilka najbliższych dni.
16: Nawet podobno do końca tygodnia, jeżeli o to chodzi, bez opadów deszczu w planach na ten tydzień przynajmniej. Jeżeli o korki chodzi, to mnie się do pracy bardzo dobrze jechało, ale
17: no
16: ja nie mam
17: to
16: daleko.
17: Widzisz, bo ty może nie jechałaś trasą...
16: Ostrobramska jedzie.
17: A no właśnie, a trasa S8 tak dobrze nie wygląda, bo tutaj o poranku doszło do wypadku. To wszystko na wysokości Chrzanowa, na jezdni w stronę Poznania. No i przez to kilkukilometrowy korek tutaj cały czas się utrzymuje. 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sprawa 13-latka będzie rozpatrywana w sądzie rodzinnym. Chodzi o zatrzymanego przez policjantów z Wąbrzęźna w Kujawsko-Pomorskiem. Chłopiec planował atak z użyciem bagnetu w swojej szkole. Wiemy, że przyznał się i złożył wyjaśnienia. O czym więcej reporterka Eski Marta Łazarska.
18: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
17: Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się jeszcze pewien czas, mówił premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Donald Tusk przypomniał też, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
19: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane. A więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
17: A to drugie podejście do wprowadzania ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Turcja najczęściej wybierany przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazła się Grecja, a na trzecim Bułgaria.
20: SK Warszawa.
0: News.
17: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy nie będzie, ale organizatorzy nie składają broni. Nie udało im się uzbierać wymaganej liczby podpisów pod wnioskiem. Teraz planują monitorować decyzje ratusza i dzielnic oraz analizować wydatki.
2: Nie możemy dać zmarnować się tej energii wytworzonej, temu potencjałowi, który zbudowaliśmy z niczego.
17: Mówi inicjator akcji Maciej Wilka. Do referendum zabrakło około 21 tysięcy podpisów, a kabaret Neonówka wraca do Warszawy. W październiku ponownie wystąpi na Torwarze z programem DNA. To 11 października.
16: Znam takich, którzy świętują codziennie, ale dziś można świętować na dwa sposoby. Albo nie pijąc, albo pijąc więcej kawy. Tylko kawę miałam na myśli, bo dzisiaj dzień kawy jest w kalendarzu. 2 minuty po godzinie 9:00 na rozbudzenie Damianu David, The First Time w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze to brzmi na 18 minut, nawet 19 już. Po 9 w Radiu SK Kygo, Max Maknoun, Take Me Back. To właśnie gramy. To teraz gramy 30 sekund tylko dobrych informacji, bo może nikt nie prosił, ale być może każdy potrzebował. Jutro w całej Polsce odbędą się bezpłatne badania układu oddechowego. Akcja ma pomóc wcześniej wykrywać poważne choroby płuc i oskrzeli można szukać we własnych miastach. Ubrania i buty potaniały. W sierpniu ceny odzieży i obuwia spadły, o uwaga, 0,7% miesiąc do miesiąca. O tyle samo potaniała żywność, a w polskich szkołach w tym tygodniu ruszył tydzień budowania relacji i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Dzieci mają uczyć się, jak reagować na przemoc, na wykluczenie i jak budować relacje oparte na szacunku i empatii. Niektórym dorosłym też by się przydało. Jutro wracamy z porcją dobrych informacji.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.

0: października. Ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
2: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich. Bring the beat back.

0: Zerg Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
3: I po reklamie.

Jej to w ogóle nie trzeba przedstawiać, dlatego że znają cały świat. Swifties chyba zadowolony od piątku, dlatego że Taylor Swift wydała dodatkowe numery do płyty, która już się ukazała. Zrobiła niespodziankę fanom i tym sposobem dostaliśmy Patient Zero od Taylor Swift. Może się kojarzy dla mnie najlepiej, patrząc na rok 2020, ale przekaz tego kawałka jest nieco inny, więc gramy w Radiu SK.

0: myślę, że Let's Get It Started to jest idealna piosenka na to, żeby wystartować gdzieś. Gdzieś w nieznane. A właśnie, a propos Black Eyed Peas za nami, a przed nami odlot ściśle tajny, do którego możecie dołączyć, dlatego że ekipa Poranka zabierze was na weekend. Dokąd? No sami chcieliby wiedzieć, bo oni nie wiedzą. Wy też nie wiecie, więc jest 1-1. Wystarczy, że się zgłosicie, pobierając aplikację Radio SK, a potem zgarniecie dwa miejsca w samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego i się pojawicie na lotnisku, a tam dopiero wszystko okaże się jasne. Ale wiemy z poprzednich edycji tej akcji, że naprawdę zabawa jest świetna. Odlot ściśle tajny, pobieracie aplikację i odlatujecie. Alex Warren, Ordinary, za chwilę wesce.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
7: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
8: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
7: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkanie.
8: Więcej na jareal.pl.
7: Mokopolis. Twoja codzienność z charakterem.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Uwaga! Tylko do 1 listopada trwa Halloween Festival w Last World przy Forcie Wola 22. Karuzele, Pirate Ship, Carnival of Horror i Quest przez 6 niesamowitych stref. Coś dla dzieci, coś dla dorosłych, a mocniejsze atrakcje w osobnej strefie. Wpadnij w kostiumie i poczuj straszny klimat. Zapraszamy tylko do 1 listopada. Bilety na miejscu i na halloweenfestival.pl.
11: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
13: I po reklamie.

0: Michosza, to ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych szefów, którzy albo zadzwonili, albo napisali mail, albo na Teamsach wam to wrzucili, albo po prostu przyszli, mówiąc, że mają takie jedno dodatkowe zadanie. Cichosza, drodzy panowie i panie. 5 minut do 10, po 10 gramy kolejne hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. akademia.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: I po reklamie.
13: Powoli, ale rozkręca się ta temperatura i miejmy nadzieję, że za chwilę zbliży się do tych obiecanych dziś przez synoptyków 21 stopni.
14: Mnie to słońce cieszy bardzo. Kolejny dzień ze słońcem, humor od razu lepszy. Podobno w tym tygodniu tego słońca dużo. Jutro i w czwartek może trochę mniej, ale nadal bez deszczu i to są te dobre informacje.
13: Tak jest, ja sprawdziłem jeszcze te długoterminowe prognozy. No i w przyszłym tygodniu nieco może już chłodniej, bo poniżej 20 stopni, ale ta złota polska jesień powinna się utrzymać. No utrzyma się pewnie, jak i trudna sytuacja na stołecznych ulicach, bo korki cały czas ciągną. Się. Na przykład w Alei Prymasa Tysiąclecia, tu od Górczewskiej do Jerozolimskich, stoicie w Jerozolimskich, także nadal spory ruch. Jeszcze Wisłostrada, tutaj między Mostem Gdańskim a Zamkiem stoicie w korku. 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek, a w sprawie zatrzymane zostały 3 osoby. Do dramatu doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Łubowiec.
15: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
13: Mówi Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie. Zatrzymani zostaną dziś doprowadzeni do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa. Ustalił to w prokuraturze nasz reporter, a chodzi o cyberatak na firmę Kubusoft. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Co dotychczas ustalili śledczy?
16: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów.
13: No właśnie w tej chwili rusza generowanie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad na Warmii i Mazury.
17: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
13: Mówi wicemarszałek województwa Robert Turlej, a zapisy odbywają się na stronie czekwarmiamazury.pl.
0: SK Warszawa. Sport.
13: Sektor gości na stadionie Legii zamknięty do końca roku. Nieprawidłowości w jego konstrukcji zgłosiła stołeczna policja. Klub dostał zadanie przeprowadzenia remontu. Mają pojawić się nowe siatki ochronne, poprawiony ma zostać monitoring i wstawiona dodatkowa brama. Legia ma też uregulować sytuację prawną nieruchomości przylegającej do dojścia na sektor gości. A najbliższy mecz legionistów przy Łazienkowskiej 11 października z Wisłą Kraków. A w przerwie na reprezentację Legia sparingowo zagrała z Zagłębiem Sosnowiec. Po dwie bramki zdobyli Zjawiński i Reca, a Legia wygrała 4-2.
14: 2 minuty po godzinie 10. Keanu Silva, Shawn Mendes, Madonna, Margaret. To jest plan i oni są już z nami w pracy. Wy też prawdopodobnie jesteście, więc jesteśmy w tym wszyscy razem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: A, no bo to oznacza, że poniżej pewnej wartości, nawet gdybyśmy chcieli, wcale tak łatwo nie będzie można zejść, bo nasz organizm będzie kurczowo trzymał się tych konkretnych cyfr na naszej wadze. Z drugiej strony dobre to wytłumaczenie, dlaczego forma na lato znowu nie zrobiona. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
4: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: I po reklamie.
12: Desk.

0: Dajcie znać wszystkim tym, którzy mają wyciszony telefon, a jeżeli to wy macie zawsze wyciszony telefon, to zróbcie głośniej. Britney Spears, Womanizer. Za nami w Radiu SK 23 minuty do 11, dlatego że okazuje się, że telefon w trybie cichym to oznaka ludzi, którzy dbają o siebie. Niezależnie od tego, czy macie ten telefon wyciszony przez cały czas, czy tylko używacie trybu cichego, na przykład w momentach pracy albo potrzeby skupienia, to bardzo dobrze o was świadczy, dlatego że wyłączenie powiadomień w telefonie po pierwsze poprawia koncentrację, po drugie zwiększa obecność tu i teraz, po trzecie, uwaga, wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej i nam go pozwala budować, a po czwarte w końcu obniża także poziom stresu. Ja mam tak na razie czego? Telefon wyciszony cały czas, bo jak przyjdzie jakaś awaria z pracy, to po prostu czasem lepiej nie słyszeć i nie wiedzieć. To tak a propos obniżania poziomu stresu. Polecam.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
17: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
18: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
21: I po reklamie.

0: Dali Supreme, Supreme, MJ Deli w Radiu SK 5 minut do 11. Skoro dzisiaj jest dzień kawy, to czekam głosówki na SK-owym Messengerze od was z przepisami na... Ja muszę iść po kawę ewidentnie. Z przepisami na waszą ulubioną kawę. Przepisy na waszą ulubioną kawę głosówką na SK-owy Messenger. Wysyłacie.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: 10 października, ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. A jeśli złożysz zamówienie do końca września, podwójne zaproszenie na targi Warsaw Motor Show będzie twoje. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotoski, zbudowani na zaufaniu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: I po reklamie.
14: Na słońcu w tym tygodniu można polegać. Zgodnie z prognozami pojawiło się o poranku i tak szybko nie zgaśnie. Zgaśnie tak normalnie, jak będzie już zachodziło, bo w tym momencie bezchmurne niebo nad stolicą.
15: Co to jest normalnie? To jest teraz jakaś 18:20. To nie jest normalnie. Byliśmy przyzwyczajeni do 20 mniej więcej.
14: A będzie coraz krócej, ale faktycznie to słońce ma utrzymać się w tym tygodniu. Będzie stabilnie w pogodzie. W tym momencie na termometrach w Warszawie około 17-18 stopni, ale później mamy przekroczyć 20.
15: Dobra informacja jest taka, że w tym tygodniu bez deszczu i to słońce powróci, nawet jeżeli jutro pojutrze na chwilę zniknie, to piątek, sobota zapowiadają się bardzo ładnie i ciągle jesteśmy powyżej 20 stopni na termometrach.
14: A ja mam jeszcze dobrą informację z dróg, bo dla nich teraz w miarę pusto. A na zegarach 11 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier Donald Tusk liczy na podpis prezydenta pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Szef rządu odniósł się do sprawy w wystąpieniu przed trwającym właśnie posiedzeniem rządu. Pieniądze z tych zysków miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Premier na sprawę patrzy krytycznie. Nie.
16: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych i bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
14: Mówił premier Donald Tusk, a decyzję prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Teraz pilne informacje z dróg. Do poważnego wypadku doszło na A4 w Małopolsce. Między węzłami Krachów, Balice a Kraków-Bielany w kierunku Katowic zderzyły się 4 samochody. Utrzymuje się tam 10-kilometrowy korek. A Hubert Hurkacz zagra dzisiaj w finale turnieju ATP w Chengdu. Zmierzy się w nim z Alejandro Davidowiczem Fokiną. Polski tenisista stanie przed szansą wywalczenia 9. tytułu w karierze. Hurkacz z Hiszpanem mierzył się wcześniej 6 razy, a 4 z tych pojedynków przegrał. Początek finału o 13:00.
17: SK Warszawa na czasie.
14: A targi biżuterii i minerałów w ten weekend w Pałacu Kultury i Nauki pojawi się w nim blisko 300 wystawców z całego świata. Będzie można też stworzyć własną biżuterię. A jeśli lubicie czas spędzać przy planszówkach, to we wtorki wieczór z nimi organizowany jest w klubu kawiarni Radio Telewizja na Muranowie. A w Warszawie ruszył też Festiwal Wody. Dziś w jego ramach zaplanowano spacer edukacyjny wzdłuż Wisły, a na przykład w czwartek na Jazdowie odbędą się warsztaty. Cały program festiwalu znajdziecie na ekoordynacja.pl.
15: 2 minuty po godzinie 11:00. Ważne przesłanie od Agnieszki teraz.
18: Każda kawa jest dobra, jak jest gorąca.
15: Życzę Wam dzisiaj gorącej kawy, choć wiem, że nie jedna już wystygła w natłoku obowiązków. Dawid Podsiadło, sezon już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

HB Ecstasy w Radiu S.K. Pytałam o wasz przepis ulubiony na idealną kawę, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Kawy, 17 minut po 11. Nie wiem, ile już filiżanek wam zeszło w ciągu tego dnia, ale czasami są takie dni, kiedy na jednej się nie kończy. Ktoś napisał, moja ulubiona to kawa kuloodporna, czyli kawa z łyżeczką masła albo oleju kokosowego. Brzmi może nie najlepiej, ale podobno daje dużo dobrego dla zdrowia i czasami stosuje się ją przed treningami. Według badań to mężczyźni sięgają częściej.

0: Legitymacją studencką w Media Expert.
1: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Praca, korki, siłownia. Kiedy ludzie w ogóle mają czas na gotowanie?
3: Ja już dawno sobie to odpuściłem.
2: To co ty właściwie jesz?
3: Tytka Fit. Gotowe, pyszne posiłki dostarczają mi prosto pod drzwi. A teraz dzięki smart cenie mam do 30% rabatu.
2: Do 30% mniej? Zamawiam od razu.
3: Nie trać czasu w kuchni. Jedz smacznie, zdrowo i wygodnie. Tytka Fit. Sprawdzony catering dietetyczny. Już dziś sprawdź swoją smart cenę na tytkafit.pl.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bring the beat.

0: Zemlock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
3: I po reklamie.

0: Jak to było? Jeszcze Wszystkich Świętych, potem Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, przeżyjmy wszystkie pytania o to, co robimy, Nowy Rok i od nowa cały ten kołowrotek i kalendarz nowy trzeba będzie kupić. Są tacy, którzy wciąż korzystają z kalendarzy papierowych i to podobno dużo o nich mówi. Uwaga, to nie jest przejaw staroświeckości, lecz świadome dążenie do prostoty i skuteczności, jeżeli ktoś używa papierowych kalendarzy, dlatego że skoro zapisuje się w papierowym kalendarzu, to ma się poczucie większej sprawczości i, co ciekawe, wzrasta prawdopodobieństwo wykonania tych zadań, które sobie do kalendarza wpisaliśmy. O ile tylko dobrze przeliczycie siły na zamiary, bo kiedy prowadziłam papierowy kalendarz, to potrafiłam wpisać tam na jedną dobę zadania na jakiś tydzień i potem się dziwiłam, że nigdzie.
1: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce. Słuchaj nas od rana. I leci z SK-ą w nieznane!
5: Autopromocja.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. Akademia.pl.
14: I po reklamie.

0: Wróciła ta pani. To Mał Talking Body w Radiu SK, 6 minut do godziny 12. Siedzi Rafał Adamczak na kanapie, ale jeszcze nie wstał. Nie wiem, nie zaczynasz dzisiaj programu? Poczekaj, mikrofon ci włączę, to się coś wypowiesz.
1: Za chwileczkę się ogarnię, ale jak już wywołałaś do tablicy, jestem gotowy, zwarty, będę działał.
0: Zapraszam, hitów dużo ma, premiery też chyba ma i nawet ma nagrody. Dzisiaj wjeżdża. Prawie cały na biało. Czarnymi serduszkami, cokolwiek one nie oznaczają. Po 12 kolejne hity w Radiu SK gramy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
8: Zapraszamy do salonu Bike Auto Żoliborz, Łomianki, ulica Kolejowa 132. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
12: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
13: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
12: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
13: Więcej na jareal.pl.
12: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Canal Plus.
16: Uwaga! Tylko do 1 listopada trwa Halloween Festival w Last World przy Forcie Wola 22. Karuzele, Pirate Ship, Carnival of Horror i Quest przez 6 niesamowitych stref. Coś dla dzieci, coś dla dorosłych, a mocniejsze atrakcje w osobnej strefie. Wpadnij w kostiumie i poczuj straszny klimat. Zapraszamy tylko do 1 listopada. Bilety na miejscu i na halloweenfestival.pl.
17: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
18: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
19: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
20: I po reklamie.
0: Mocno przykorkowana o tej porze prymasa tysiąclecia to od Wolskiej do Jerozolimskich. Ciasno zrobiło się też na Wawelskiej w stronę pomnika lotnika. Zderzak w zderzak na moście Grota i S8 do Chłaski. A na siódemce stoicie jak zwykle na wysokości Lasu Młocińskiego w stronę centrum, ale przy takiej pogodzie to chyba i w korkach nawet można postać.
21: Przy takiej pogodzie można umyć samochód. Ja już wczoraj wspominałem o tym, że rzeczywiście są kolejki na myjniach samochodowych, bo pewnie są tacy, którzy jak teraz umyją, to potem dopiero może w kwietniu.
0: Albo przed świętami.
21: Dokładnie, ale może lepiej warto część. Słuchajcie, 19 stopni pokazują termometry, w Warszawie będzie więcej, dzisiaj maksymalnie 21, jutro dokładnie tak samo jak dziś, tyle że będzie więcej chmur, natomiast jest gwarancja od synoptyków, że nie będzie padać.
0: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Opiekunka trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Wypadek w Ossowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar, który wiózł uczniów podstawówki, wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
1: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
0: Relacjonuje Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Dzieci czekają teraz na transport powrotny do szkoły. Pożar w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Trzeba było ewakuować 30 podopiecznych.
2: W jednym z pokoi doszło do nagłego zapalenia się nieznanej substancji. Na miejscu trwają czynności policjantów, strażaków.
0: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Rozeszły się jak świeże bułeczki. Za nami pierwsza tura warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. W 3 minuty skończyły się bony dla osób pełnoletnich, mówi Marlena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
22: I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków.
0: A po niespełna 9 minutach skończyły się czeki dla seniorów. 300 zł można wykorzystać na co najmniej 2 kolejne noclegi w wybranym obiekcie, który bierze udział w akcji.
3: SK Warszawa News.
0: Utrudnienia na Górnośląskiej. Zamknięty jest wjazd na Wisłostradę. Zmiany organizacji ruchu dotyczą także komunikacji miejskiej.
23: Są związane z budową drugiej nitki kolektora Mokotowskiego BIS. To jest drugi etap tej inwestycji.
0: Mówi nam Jolanta Maliszewska z Wodociągów Warszawskich. Utrudnienia na tym odcinku mają potrwać do 8 października. A już w piątek na PGE polscy siatkarze zmierzą się z Rumunią. To będzie kolejne starcie o punkty w Lidze Narodów, a to oznacza zmiany dla kierowców. Wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony.
21: Wiecie, co lubię w swojej pracy? Że jak sprawiam wam przyjemność, to i mi jest przyjemnie. Mało tego, wiem, że lubimy dokładnie to samo i mam na myśli hity na czasie. Temper City, Self-Aware. Tak zaczynamy tę popołudniową już godzinę i porę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tak, mam przy okazji tego kawałka ochota na weekend. Już teraz się uruchomiła ewentualnie ochota na więcej takiego dobrego klubowego grania. Między innymi od Armina Van Burena, to oczywiście SK Live Remix wam polecam. To są wydarzenia antenowe, które u nas w SC startują. No tak, żeby weekend mocno poczuć i klubowo już w piątek od godziny 20 i także w nocy z soboty na niedzielę od północy. Wtedy SK Live Remix w Radiu SK króluje. Gdybyście jednak nie mogli się doczekać, to polecam stację SK Live Remix w naszej eskowej apce. Możecie sobie odpalić, kiedy tylko chcecie. No ale jeżeli zostaniecie z nami tradycyjną tutaj formą radiową i hitami na czasie, to gwarantuję, że będzie miło, będzie lżej do fajrantu, będzie przyjemniej. A gdybyśmy ten nasz czas pracy ewentualnie przy wszystkich codziennych obowiązkach mieli, no nie wiem, do lotu samolotem porównać, to umówmy się, że w tym momencie już personel pokładowy kończy serwis i powoli nasz pokład jest przygotowywany do lądowania, prawda? Zresztą lądowanie to wiadomo jest moment, kiedy wychodzimy z pracy albo już zamykamy obowiązki zawodowe na dzisiaj. To co? To jesteśmy na to umówieni, tak? A na razie jeszcze lecimy, więc powoli zniżając się, jednak musimy do tego lotniska dociągnąć. Za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Piękna to piosenka.
1: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

7 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich. Wyjątkowo

0: 5 października. Ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
3: I po reklamie.

0: 12.30, to jest Eska, to są hity na czasie, Dua Lipa i Houdini. Tak, tak, wiem, bo to się kurierzy dobijają i odzywają, że oni dzisiaj święto mają. Faktycznie dzisiaj dzień kuriera i przewoźnika i na pewno do tego tematu i do tematu, drodzy kurierzy i kurierki, do tematu waszego święta powrócimy, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A to jest to grać, bo nowości jest dużo, na nowości miejsce na antenie eskowej jest zawsze. Teraz artystka, którą znacie doskonale z występu w szeregach Blackpink, czyli Rosie, tym razem daje nam numer New Trick i mamy tu więcej gitarowego grania, trochę inne brzmienie, bo sama Rosie przyznaje, że chciała tym razem zrobić coś mniej smutnego. Ja trochę podsłuchałem i mogę powiedzieć, że jej to się udało, bo zaraz się przekonacie i usłyszycie. Ciekawostką jest, że teledysk do New Trick w całości został nakręcony jednym z najnowszych smartfonów, który to niedawno miał swoją premierę. Takie rzeczy się dzieją technologiczne również w muzycznym świecie, świecie show biznesu. Ale jak brzmi New Trick? Od Rosie przekonacie się już teraz.

0: przeminął.
1: Może ktoś w pracy ma taki czas i chciałby, żeby nie przeminął. Ciekaw jestem. Sydney Polak i PZ z klasykiem Otwieram wino w Radiu SK. To są hity na czasie. Słuchajcie, drodzy kurierzy, drodzy kurierki, drogie kurierki. Czy w waszej historii, w waszej pracy zdarzyło się coś takiego, co zostaliście poproszeni na przykład przez klienta i nie miało to związku ani z waszą pracą, ani z waszym fachem, ani z przesyłką, którą dostarczyliście? Na przykład, to jak pan tu jest, albo jak pani tu jest, to bardzo proszę... I tu postawię trzy kropki, a wy tę historię dokończcie. Czy macie w swojej pracy taką historię o jakieś zdarzenie, o które zostaliście poproszeni, dość nietypowe, niekoniecznie związane z waszym fachem? Czekam na głosówki na Messengerze SK-owym.
2: Reklama. Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Mama! Cześć, kochanie.
9: Co chcecie na obiad?
10: Pierogi z serem!
11: Makaron carbonara!
12: Fasolka po bretońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
12: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47,12.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: bez końca.
1: Nasz dobry znajomy Oskar Cyms bez końca w Radiu SK. To są hity na czasie. 5 minut zostało do godziny 13, a ja w myśl tej znanej zasady...
2: Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję.
1: Zapytałem nie tylko kobiety, nie tylko nasze słuchaczki, ale i słuchaczy. Z głównym wskazaniem na kurierów, bo oni dzisiaj mają swoje święto. Czy wam się zdarzyło, że w pracy musieliście albo zostaliście poproszeni o zrobienie czegoś innego niż na przykład by się wydawało, że tylko dostarczenie przesyłki bądź paczki. Nie wiem, klient na przykład próbował was wykorzystać do tego, żeby psa wyprowadzić na spacer albo jakieś inne zlecenie miał. Okazuje się, że Dawid, który kurierem nie jest, ale w swojej pracy miał pewną przygodę.
3: Kiedyś pracowałem na wsi w sklepie spożywczym. Jakaś starsza pani przyszła zapytać, czy mogę jej wkręcić żarówkę i poszedłem i wkręciłem.
1: No i elegancko. I mam nadzieję, że jasność tam jest do dzisiaj.
4: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
14: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
0: Całkiem dobrze póki co jeździ się po Warszawie. Na Czerniakowskiej jedynie się przytyka. Stoicie też w Solidarności, to przy Kapucyńskiej. Tradycyjnie możecie też liczyć na S8, to o każdej porze. Postać trzeba od Lasku na Kole do mostu. No i wypadek i utrudnienia teraz na Sikorskiego.
1: A ja sobie tak powyglądałem przez nasze okno radiowe i aż żal, że tylko mogę wyglądać i spoglądać, co tam się dzieje.
0: Cieplutko i
1: przyjemnie.
0: Słońce.
1: I zobacz, bez niebo wiatru. Błękitne, bez chmur. Bez deszczu, rzeczywiście. A jeśli mamy, przypomnimy, 20 stopni pokazują teraz dokładnie termometry w Warszawie. 21, tyle będzie maksymalnie dzisiaj. Jutro również. Jutro już więcej chmur, ale padać nie będzie. Ci od pogody mówią, że deszcz dopiero w przyszłym tygodniu.
0: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Atak w szkole na północy Słowacji. Uczeń ugodził nożem koleżankę i dwie nauczycielki. Jedna z nich zmarła, uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini złożył rodzinie ofiar kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowania naszych dzieci w szkołach. A wiadomo, że napastnik jest uczniem 8 klasy. Kluczowe zmiany podatkowe. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Zmiany dotyczą ponad 3 milionów podatników i przyniosą im oszczędności sięgające blisko 4 tysięcy złotych rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych. Wprowadzona ma zostać także nowa, pośrednia, 24% stawka.
20: Szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
0: Zaznacza premier Donald Tusk i dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Przyszłoroczny budżet to też ogromne wydatki na obronność. Sięgną niemal 200 miliardów złotych. Pobudza i poprawia koncentrację. Kawa, napój, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie dnia, obchodzi dziś swoje święto.
22: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
23: Bardzo dużo piję kawy, bo potrzebuję rano porządnego kopa do pracy.
0: A sama czarna kawa jest niskokaloryczna. Filiżanka ma zaledwie 5 kalorii.
24: SK Warszawa News.
0: Nieprzyjemne zapachy na instalatorów. Mieszkańcy wskazują na pobliski hotel pracowniczy. Przeprowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska kontrole wskazują jednak na brak problemów przy nieruchomości.
25: Coś nieświeżego? Chemicznego może?
26: Bym porównał to mniej więcej troszeczkę do ścieków, ale bardziej tak, żeby coś zgniło.
0: O komentarz poprosiliśmy zarządzających hotelem, ale nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Będzie 190 filmów z całego świata, łącznie 330 seansów. 9 października rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Potrwa 10 dni.
1: 3 minuty po godzinie 13 i tak z tym wtorkiem sobie radzimy świetnie, perfekcyjnie. Potem jeszcze tylko środa, czwartek, no i to na co czekamy, czyli piąteczek, a ten już ma zupełnie inną barwę, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, Babysit, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę.

0: Wiem, wiem, doskonale wiemy, znamy takich i pozdrawiamy, którzy sobie urlopy w końcówce września i na początku października wykombinowali i teraz te bikini, tam różne inne stroje kąpielowe i takie lato, śpiewać mogą, ubierać mogą biegać na plaży. Podobno przewagę mają taką, że jak wszyscy byli na wakacjach w lipcu, w sierpniu, trzeba było walczyć o leżaki i miejsce na plaży, teraz już tej walki nie ma, a temperatury w niektórych miejscach na świecie nadal bardzo, bardzo wysokie. To jest TSK, to są hity na czasie, Sylwia Grzeszczak i Mango za nami, zaraz będzie Ilanium i Eligodnie, Don't Want Your Love, tak wam zagram, 17 po pierwszej. I słuchajcie, my tak sobie pracujemy, robimy te wszystkie rzeczy, które zazwyczaj codziennie w tygodniu robimy, prawda, a w kosmosie dzieją się wielkie rzeczy. Starship, którego start wczoraj niektórzy z nas śledzili, zaliczył kolejny lot testowy. Były co prawda problemy z jednym z silników, ale nie przeszkodziło to w zakończeniu misji sukcesem. No i to jest chyba najciekawsze w tej historii, trochę też bliskie naszym sercom, prawda? Ile razy tak było, że jest w pracy jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, mnóstwo osób i nagle coś idzie nie tak. Nagle gdzieś tam słabe ogniwa, jednak ciśniemy dalej. Sukces gwarantowany. No i wiadomo, i ta premia obiecana. Brzydko, że z tą premią to już nie była prawda? No co ja wam poradzę?
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za

0: 10 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. Akademia.pl.
4: I po reklamie.

0: Gość, który zaczynał od rockowego grania, skończył bardzo proszę, jak i to rewelacyjnie skończył w muzyce tanecznej i my to lubimy. Denzel, You Spin Me Round, to jest SK, to są hity na czasie. 23 minuty i będzie godzina 14. Co my wiemy o tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny? No, kalendarz mówi jasno, że osoby urodzone 29 września cechuje wysoka inteligencja, urok osobisty, silna charyzma, duże poczucie humoru. Według horoskopów urodzeniowych cechuje je także pewien konserwatyzm, szacunek dla tradycji, wrażliwość na piękno i sztukę. Dzień dobry, Wiktorio, czy ja mówię teraz o tobie?
1: Dzień dobry, po części tak.
0: No właśnie, bo ty z tego, co napisałaś w SMS-ie, masz dzisiaj właśnie urodziny, więc moja droga.
2: 100 lat, niech żyje
0: nam. To dla ciebie było.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, a wiesz, kto ze znanych ludzi urodził się też 29 września, dokładnie tak jak ty?
1: Tego nie wiem.
0: Na przykład jak Wałęsa, o. Też ma dzisiaj urodziny. Słuchaj, w takim razie powiedz, jak ten twój dzień piękny, urodzinowy, bo taki powinien być, mija od samego rana. Co się wydarzyło i jak czujesz, co się jeszcze wydarzy u ciebie?
1: Dzisiaj akurat wolne.
0: Ale może to, gdy słuchaj, może gdybyś dzisiaj była w pracy, to wiesz, by ci zasypał grad prezentów, życzeń, całusów i może jakichś słodkości. Czy może ty specjalnie się wymiksowałaś, żeby tych słodkości do pracy nie przynosić, tak szczerze?
1: Nie, no jutro się nadrobi.
0: A, jutro się nadrobi, okej. Okay. A co będzie po południu? Będzie jakieś świętowanie, czy przekładasz to na weekend?
1: Z rodziną.
0: Z rodziną, dobra. Trzymam kciuki, żeby było fajnie. Teraz też, mam nadzieję, jest fajnie, bo od nas, od Eski, dostajesz cały worek eskowych prezentów. O, właśnie, tam jest i torba eskowa, i butelka eskowa, i mam nadzieję, że ci się to przyda.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego jeszcze raz na urodziny od całej Eski. Pa!
1: Pa!
3: Jesienią najpierw naukowe obowiązki, a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: 10 października, ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Sam jej. 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Adam Serduk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: pod ten fajny dzień, pod ten fajny wtorek, pod to wszystko fajne, co się być może u was dzieje, bo koniec miesiąca to może i wypłata się zdarzyła. Nowość na naszej playliście eskowej i nowość od Miley Cyrus, Bass Persuades już za nami. 4,5 minuty będzie godzina 14 i o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy, co w kraju i na świecie, a potem będzie kolejna mega porcja waszych ulubionych hitów na czasie.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę!
9: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
19: Roboty drogowe spowalniają kierowców na S8 tuż przed węzłem Opacz w stronę centrum. Stoicie też na Prymasa Tysiąclecia od Wolskiej do Jerozolimskich, podobnie na Prostej przed rondem ONZ. Większy ruch o tej porze widać też na Solcu tuż przed mostem Łazienkowskim. No i momentami przytyka się 4 czerwca za traktorzystów.
20: Jeśli zaś chodzi o pogodę w Warszawie, to koniec września i początek października całkiem przyjemne. Teraz 21 stopni, dużo słońca, jutro będzie też ciepło, też 21 stopni, ale już więcej chmur, na szczęście nie tych deszczowych. Deszcze w przyszłym tygodniu, tyle że uwaga, cały czas będzie ciepło jak na początek października, bo wtedy termometry pokażą 18 stopni, ale najbliższy weekend jeszcze się tak całkiem fajnie zapowiada.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
19: 14. Agata Chruściak, zapraszam. To nigdy nie powinno się wydarzyć, mówili mieszkańcy. Tłumy żegnały ofiarę nożownika z Jarosławia. Mieszkańcy wspominają księdza jako życzliwego człowieka.
21: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców, bo przyjmował z Ukrainy.
22: Co się stało, to nie powinno się stać.
23: Na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
19: Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. Wpadli na Mazowszu i w Wielkopolsce kolejnych 11 osób. Zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. To tam wystawiono fałszywe świadectwa ukończenia m.in. studiów MBA. Z najnowszych informacji wynika, że w sprawę zamieszanych jest jeszcze 26 innych polskich uczelni. Drogowskazy w Tatrach nieustannie niszczone przez turystów. Znaki, które wskazują szlaki i czas przejścia, są malowane, zaklejane, a nawet kradzione, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
24: Drogowskazy czasem są zalepione śniegiem. No i rzeczywiście turyści często dosyć brutalnie otrzepują kijkiem, czekanem, no i robią się dziury.
25: Każdy szlak zrobić, obiekt monitorowany, nawet bez kamery.
19: Dodawał jeden z turystów, a rocznie park wymienia około 100 drogowskazów.
26: SK Warszawa, na czasie.
19: Rzutki dla każdego, Ananas Dart Center zaprasza na cotygodniowe emocje przy tarczach. We wtorki o 19 ruszają tam 2 turnieje, a w środowe popołudnia dart na start. To opcja dla tych, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z rzutkami. A kto szuka wyciszenia, może wpaść dziś na PG Narodowy. Tam czekają na Was zajęcia z jogi. Start o 18.30, udział jest darmowy. Zakończenie sezonu coraz bliżej, bo w weekend food trucki zaparkują na Ursynowie. W sobotę i niedzielę będziecie mogli spróbować dań z różnych stron świata, a to wszystko na parkingu przed Urzędem Dzielnicy.
20: 2 minuty po godzinie 14:00. Bardzo romantycznie rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie, taką fajną jesienną prośbą uczuciową od Zali. Tylko kochaj mnie. A potem będzie CNCO i Little Mix i Alex Warren. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ale to jest dobry numer, la la la. No i boy, Sam Smith w Radiu SK, gramy hity na czasie, 17 minut po godzinie 14. Po 13 rozmawiałem z Wiktorią, która okazała się świętującą dzisiaj urodziny, 29 września właśnie. Potem odezwały się kolejne osoby do mnie na Messengerze. Między innymi odezwała się Dominika.
1: Cześć Jaska, ja właśnie słuchałam sobie waszej audycji i chciałam powiedzieć, że ja też mam dzisiaj urodziny, podobnie jak moja przedmówczyni. I chciałam tylko dodać, że poza Lechem Wałęsą urodziny obchodziłby dzisiaj słynny Silvio Berlusconi, ten od Bunga Bunga. Więc dosyć ciekawe osoby obchodzą urodziny właśnie 29 września. I w sumie to tyle. A, rozpieściłam dzisiaj swoich współpracowników, a teraz właśnie siedzę nad garnkiem kawy, no bo święto jest podwójne. No, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Dominiko, dla ciebie serdeczności urodzinowe. Ja świadomie o tym Berlusconi wcześniej nie wspominałem. A, dobra, zostawmy ten temat, ale faktycznie święto u Dominiki podwójne, no bo jak sami słyszeliście, to urodzinowa to dziewczyna, a także dzisiaj święto wszystkich kawosz. O tym też pamiętajcie, oczywiście paczka urodzinowo-prezentowa dla Dominiki od deski. Będzie, żeby nie było. Za chwileczkę Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, takie bogate towarzystwo, czyli wiadomo, że będzie piłkarsko. Takie muzyczne wspomnienie tego rocznego mundialu DNA Modern Game. A jak już o piłce mowa, oglądaliście ten wczorajszy cyrk?
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
8: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu.

0: Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.

0: Taka to właśnie stanowa Samach w Radiu SK. U nas hity na czasie Cichosza. Tak nazywa się ten numer, który wam właśnie teraz zagrałem. Słuchajcie, u nas też Cichosza. Nikt nie puszcza pary z ust. Tak naprawdę wie tylko jedna osoba, jaki jest kierunek odlotu ściśle tajnego zabawy, do której was zapraszamy. A szczególnie zapraszam nasza poranna ekipa, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To oni was zabiorą. Właśnie gdzie? Ha, to jest pytanie otwarte i tak naprawdę wszystko stanie się jasne, jak już wam się uda wygrać, jak już spotkacie się z nimi w umówionym miejscu na lotnisku i dopiero tam dowiecie się, gdzie lecicie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na takie wyzwanie, na taką dużą przygodę i na to, żeby oczywiście co nieco potem sobie wspomnień przywieźć z tej podróży, z tego lotu ściśle tajnego, chociaż o to trzeba powalczyć, bo to, co się tam dzieje, powoduje, że pamięć bywa ulotna, moi drodzy. Więcej nie powiem. Odlot ściśle tajny powraca, więc jeżeli jesteście gotowi, żeby z nami, z Eską i naszą poranną ekipą polecieć w miejsce i kierunek zupełnie niewiadomy i bardzo tajemniczy, no to po prostu się zgłaszajcie. Na sk.pl macie szczegóły, a zgłoszenia w naszej eskowej apce tylko i wyłącznie. Tam trzeba poklikać, tam trzeba się zgłosić, tam trzeba dać nam znać. I może już w najbliższy poniedziałek dołączycie do ekipy.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: Praca, korki, siłownia. Kiedy ludzie w ogóle mają czas na gotowanie?
8: Ja już dawno sobie to odpuściłem.
7: To co ty właściwie jesz?
8: Tytka Fit. Gotowe, pyszne posiłki dostarczają mi prosto pod drzwi. A teraz dzięki smart cenie mam do 30% rabatu.
7: Do 30% mniej? Zamawiam od razu.
8: Nie trać czasu w kuchni. Jedz smacznie, zdrowo i wygodnie. Tytka Fit. Sprawdzony catering dietetyczny. Już dziś sprawdź swoją smart cenę na tytkafit.pl.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
16: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
17: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
18: będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga! Tylko do 1 listopada trwa Halloween Festival w Last World przy Forcie Wola 22. Karuzele, Pirate Ship, Carnival of Horror i Quest przez 6 niesamowitych stref. Coś dla dzieci, coś dla dorosłych, a mocniejsze atrakcje w osobnej strefie. Wpadnij w kostiumie i poczuj straszny klimat. Zapraszamy tylko do 1 listopada. Bilety na miejscu i na halloweenfestival.pl.
20: I po reklamie.

0: I bardzo proszę, żebyście takie tempo właśnie, jakie wam tutaj podrzuciłem w All of My Love za sprawą Ibena i Easy Bizu utrzymali w popołudnie. Wieczorem już można dzwonić, bo od tego jest wieczór, żebyśmy jednak troszkę wolniej działali. Za 6 minut będzie godzina 15 i za 6 minut u nas oni. SK w Radiu SK, czyli Sojta i Korościel, i to jest gwarancja, że popołudnie też będzie miało naprawdę super tempo.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/na-firmy.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
17: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
20: Jeżeli chodzi o korki, to jeszcze jest całkiem nieźle. Przetykają się raczej stałe punkty, jak jerozolimskie od Kleszczowej w stronę centrum. Ciasno jest też na Prymasa Tysiąclecia, to na wysokości Dworca Zachodniego. Na S8 widać coraz większy ruch. Teraz stoicie od Lasku na kole do mostu Grota.
21: Korzystajcie z tej pięknej pogody, bo jutro już tak słonecznie nie będzie.
22: Dlaczego?
21: No bo się zachmurzy.
22: To nie.
21: To jest, wiesz, albo słońce, albo chmury. Wiesz, co no się dzieje, jeżeli chmura życie... zasłoni słońce?
22: No a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój.
21: Temperatury wieczorem spadną do 13 stopni, w nocy do 9-8 nawet. Jutro znowu do 21, ale tak jak mówię, słonecznie do pewnego momentu, a potem pojawią się chmury. Ale nie będzie padało.
22: Nie będzie?
21: Jeszcze raz?
22: Nie, nic, nic. Wszystko dobrze.
21: Z kokainiką?
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
20: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta przez rząd. Rada Ministrów przyjęła także szereg projektów ustaw dotyczących podatków.
0: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
20: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych. Deficyt około 280 miliardów. 40-latek z Gorzowa z zarzutami grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Mundurowym udało się ustalić, że poszukiwany mężczyzna przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Znaleziono przy nim broń czarnoprochową, wiatrówkę i kilka rodzajów narkotyków.
1: Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.
20: Mówi Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego. Złota polska jesień, taka jest teraz na południu kraju, nawet 23 stopnie i błękitne niebo.
2: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok. Depresja znika w mi.
23: Dla mnie jest bardziej letnio.
24: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
20: Mówili nam mieszkańcy Katowic, a taka aura ma nam towarzyszyć do końca tygodnia.
25: SK Warszawa News.
20: Przetarg na budowę stadionu Polonii na początku przyszłego roku. Za realizację projektu będzie odpowiadać miasto. Władze Warszawy przewidują, że budowa może kosztować nawet 832 miliony złotych.
26: Młodzieżowe Centrum Sportu połączy funkcje treningowe, edukacyjne, społeczne i rekreacyjne.
20: Mówi Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta. Nowy stadion Polonii będzie mógł pomieścić 16 tysięcy widzów. Była wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra z nową funkcją. Teraz będzie wicedyrektorką w Narodowym Centrum Kultury. Prace zacznie w październiku.
25: Sońca i Koroście.
27: Czyli SK w Radiu SK.
22: 29 września, wtorek, 3 minuty po 15. Nie chcę się chwalić, Cinek, nie chcę ci przypominać, chociaż tak, nie ukrywam, trochę mi przykro, bo ja mam cię imieniny, a ty jesteś tu już 15 minut i nic. Ani B, ani M, ani kukuryku. Smutna sprawa
21: no
22: ogólnie.
21: No wiem, no bywa tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem
22: jeszcze
21: raz.
22: Możesz naprawić ten błąd.
21: Okej.

0: Ring My Bell z Radio SK Age i Mata. I tę piosenkę chciałem zadedykować mojemu współprowadzącemu audycję Santa Korościel, czyli SK, Michałowi Korościelowi, który, podobnie jak inni Michałowie, ma dzisiaj imieniny, Michale.
1: Ale dziękuję,
0: bardzo Cinek, proszę.
1: Nie spodziewałem się.
0: Najlepsze życzenia od całego narodu polskiego.
1: Bardzo jest
0: polskiego
1: to miłe.
0: Radia SK.
1: Nie spodziewałem się takich serdecznych życzeń, Cinek. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę. Aha. A jak myślisz, czy słuchacze nagrywają na SK-owym Messengerze głosówki z życzeniami dla ciebie?
1: No na pewno. Posłuchajmy może z 12.
0: No niestety jeszcze nie nagrali.
1: A, czyli zaciął nam się Messenger. Kurczę, ale nie fart.
0: Może...
1: Akurat w moje imieniny. Dasz wiarę?
0: Może gdybym zaproponował im jakieś nagrody, ale czy to wtedy będą szczere życzenia?
1: Nie będą szczere,
0: nie,
1: po prostu
0: będą spóźnione i nieszczere.
1: Mamy awarię sprzętu. Nie, wiesz co, tak zupełnie serio. W pokoleniu naszych rodziców, moich, twoich, oni tam są po 70, to się obchodziło imieniny i były ważniejsze niż urodziny. A teraz mam wrażenie, w naszym pokoleniu 40-30-latków już nikt nie pamięta o imieninach, tylko urodziny są ważne. Imieniny odchodzą do lamusa. I wiesz, co jest najgorsze? No. Że prawdopodobnie zbankrutują producenci kalendarzy, bo po co komu będą kalendarze, skoro nie będzie obchodziło nikogo, że 29 września jest Michała i Rafała.
0: Czy ty wiem, że jesteś smutny dzisiaj, bo zapomniałem
1: bardzo
0: o twoich imieninach, natomiast ja mam 11 listopada, więc moje imieniny wszyscy jadą do Warszawy maszerować i to jest jednak spore święto.
1: To jest super, a w Poznaniu jeszcze ci rogale pieką, bo wiedzą, że lubisz podjeść.

0: Take Me Back to Kygo w Radiu SK. Proszę Państwa, mam 29 września i wiadomość trochę śmieszna, trochę straszna. Czytam właśnie, że jest sezon polowań.
1: Na co?
0: Trwa sezon polowań na chyba wszystko. Na jelenie, daniele, sarny, dziki, borsuki, lisy, jenoty, szopy, pracze i norki amerykańskie.
1: Jenoty są w Polsce, występują?
0: Także lepiej w ogóle nie wchodzić do lasu, szczególnie jeżeli przypominasz troszeczkę na przykład jenota.
1: Ja troszkę przypominam jenota. Mam taką ksywkę nawet. Troszkę jenot. Taką mam ksywkę. Ale przypomina mi się a propos tego, żeby nie wchodzić do lasu. Kiedyś był taki popularny obrazek, latał po internecie.
0: Mem.
1: O, no, tak
0: fajnie,
1: powiem.
0: Opowiedz mema, dawno nie było.
1: Donald Tusk był, nie? I było napisane tak. Dla jednych świetny przywódca narodu. Jedyna nadzieja dla Polski. Światło tego kraju. Aha. Dla drugich oszust, Niemiec, zwykły partacz. A dla myśliwego po prostu dzik.
2: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce. Słuchaj nas od rana. I leci z SK w nieznane!
6: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
12: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Volkswagen samochody dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł lub pakiet przeglądów. A jeśli

0: www.pp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: 18,47, 2.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej, 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj, akademia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smak i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chjanki.pl.
7: I po reklamie.

0: Radio SK. Słuchajcie, kochani, jest taka akcja, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Jaki hit zacznie się dzisiaj? Jak myślisz, Cinku? Jak myślisz?
1: Nie wiem, odsłoń mi karty!
0: Sprawdźmy zatem.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: To będzie nowa piosenka Roxy, proszę Państwa. Dawniej Roxy Węgiel, ale już się odchodzi od węgla, więc została Roxy. Piosenka nazywa się Jesień trwa bez końca.
0: Aha, to niedobrze akurat, bo ja nie lubię, jak jesień trwa bez końca.
3: Ale piosenka jest dobra, wiesz skąd wiem?
0: Nie wiem.
3: Sprawdziłem w internecie komentarze, żeby wiedzieć, co myślicie o tej piosence. I
0: no
3: są
0: i
3: wszystkie, wszystkie są miłe.
0: A przeczytaj chociaż jeden.
3: Z każdym numerem upewniam się, że wybrałem najlepiej, jak się da, idolkę.
0: Kevin Mgley, małżonek.
3: Zarąbista piosenka, ktoś napisał, też
0: aha,
3: Kevin.
0: Też Kevin, no.
3: Jest też trochę takich komentarzy, których nie mogę przeczytać na antenie.
0: Przeczytaj? Nie, bo wiesz co, dzięki temu będziemy mieli opinie wiarygodnych dziennikarzy.
3: One nie są ładne i miłe, te komentarze, ale są komplementami dotyczącymi urody.
0: Ale jest
3: bezpośrednie.
0: Okej, a jest coś o mnie?
3: Nie ma.
0: No to w takim razie wszystkie hity zaczynają się w SC, kochani. Roxy, jesień trwa bez końca, teraz.

0: to jest Radio SK, kochani.
1: Somebody's watching me, a teraz proszę Państwa o tym, co czują psy, gdy do nich mówimy. Bo naukowcy...
0: skąd wiadomo, co czują psy, kiedy do nich mówimy?
1: Bo naukowcy zrobili badania z psami i dowiedzieli się, co czują. Otóż na początku, jak zaczynasz mówić do psa, no to wiadomo, że chodzi o ciepło głosu, barwę, o intonację, nie?
2: Tak,
1: czyli
2: tak.
1: Trochę jak do ciebie, nie? Jak mówisz tak, to jest miło.
2: I ja teraz też merdam ogonkiem.
1: Natomiast potem okazuje się, że jeżeli dużo rozmawiasz z psem, to on zaczyna odczytywać pewne sekwencje spółgłosek, nie? Dlatego inaczej zareaguje, jak powiesz mu spacer, a inaczej, jak powiesz mu buda, nie?
2: Bardzo ciekawe. A słyszałeś o psie Pawłowa kiedyś?
1: Tak, słyszałem o psie Pawłowa.
2: Pies Pawłowa mówi swojemu koledze, wiesz co, zauważyłem bardzo ciekawą prawidłowość. Za każdym razem, kiedy się ślinie, to Pawłow zaczyna coś notować.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Mama!
1: Cześć, kochanie.
12: Co chcecie na obiad?
13: Demoulas spire!
14: Pierogi z serem!
15: Makaron carbonara!
16: Fasolka po bretońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
16: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia,

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
16: I po reklamie.

0: MJ Deli w Radiu SK. Nie wiem, czy dokładnie wsłuchujesz się w tekst, ale tam jest taki fragment: krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. I ja mam ten problem. Ja wiem, o czym on śpiewa, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że ty akceptujesz mnie takim, jakim jestem.
1: A ja nie wiem tego jeszcze, pokaż. No, o, nie. Nie, muszę to jeszcze przemyśleć. SK Newsy za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. A jeśli złożysz zamówienie do końca września, podwójne zaproszenie na targi Warsaw Motor Show będzie twoje. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
15: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
16: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
15: Spotkajmy się w Biedrze.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
21: Aleje Jerozolimskie przetkały nam się teraz na wysokości Regulskiej, gdzie doszło do wypadku. Kiepsko jeździ się też Chynka i Łopuszańską. Tu widać już duży ruch. Kto może, niech też omija S8. Ogromny korek macie od Gwizdy Łaszczyńskiego aż do Marymontu. Stoi też cały most Grota w stronę Bemowa.
22: Bardzo mnie cieszy, bo wygląda na to, że wszyscy byliście grzeczni, bo pogoda jest przepiękna. Mnóstwo
0: to nie
22: słońca
0: ma znaczenia,
22: w Warszawie i
0: nie
22: okolicach.
0: Nie ma korelacji między zachowaniem słuchaczy, a tym, jaka jest pogoda. Marcin, ty mówisz, że to dziecko.
22: Jako jak inaczej uczyli, jakbym dzieckiem. Na termometrach 21 stopni. W nocy zostanie połowa z tego, ale jutro znowu zobaczymy te 21, przy czym jutro już nie będzie aż tak słonecznie jak dzisiaj. Pojawią się chmury, które to słońce zasłania.
0: Czyli byliście niegrzeczni, bo będą chmury.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: 16, Agata Chruściak, zapraszam. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Jest decyzja sądu w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili go policjanci, którzy weszli do jego domu, a w plecaku znaleźli bagnet. Marta Łazarska zajmuje się sprawą. Powiedz, czego dowiedziałaś się w sądzie rodzinnym?
1: Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału, czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
21: Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówi sekretarz NATO Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Brukseli. W taki sposób szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedział na pytanie o sabotażach przeprowadzonych w państwach NATO przez Rosję. Jak twierdzi, NATO ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje reagowania, ale nie zawsze to będzie odpowiedź wet za wet. Dodał, że Sojusz wzmacnia obronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania dronów. Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Dane Eurostatu pokazują, że Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu.
2: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi element kultury organizacyjnej pracy.
21: Komentuje Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień. Raz w miesiącu po kieliszek sięga 17% badanych, 35% mówi o całkowitej abstynencji.
19: SK Warszawa News.
21: Tragiczny wypadek przy Targowej. Tramwaj śmiertelnie potrącił pieszego.
23: Z relacji świadków wypadku wynika, że pieszy wszedł na przejście na czerwonym świetle.
21: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Na miejscu pracują mundurowi i prokurator. Są utrudnienia w kursowaniu tramwajów, m.in. linii 3, 6, 25 i 28. Utrudnienia na odcinku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Odwołano 22 pociągi. Firma remontowa uszkodziła urządzenie sterowania ruchem. Usuwanie awarii może potrwać nawet kilka godzin.
19: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
0: Już 3 minuty po 16, a skoro tak, kochani, to sięgajcie do swoich Facebooków i zgłaszajcie się na naszym Messengerze, ponieważ będziemy grali w Państwa Miasta. To jest taka gra, że Cinek mówi, a powiedz jakieś warzywo na literę G, a wy mówicie gruszka, a my mówimy nie, bo to owoc i przegrywacie.
22: I odchodzicie z płaczem bez nagrody.
0: Nie, tak
22: fajna zabawa, zawsze się zabawić.
0: Są nagrody, zgłaszajcie się na naszym Messengerze, wysyłajcie swoje numery, będziemy dzwonić.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala.
1: To była Lady Gaga i pewien gagatek.
2: To ja byłem, kochani. Gramy w Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK.
2: To się robi powoli tradycja w Radiu SK. Po 16 gramy w Państwa Miasta, gramy z panią i z panem. Pani to jest pani Basia. Cześć, Basiu.
4: Cześć, witam.
2: Po robocie już, Baśka, czy nie?
4: Właśnie po robocie.
2: A co robisz? Co robisz? Czym się zajmujesz?
4: Jestem nauczycielem.
2: A czego uczysz, Basiu?
4: Plastyki, techniki i parę rzeczy.
2: Ekstra, okay. Ekstra.
1: To spytaj mnie o coś.
4: Ale mogę, o co mogę zapytać?
2: O co pytasz uczniów?
4: Czym się charakteryzuje styl gotycki?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze, lecimy dalej.
2: Lecimy dalej. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
5: Dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Mateuszu, czym ty się zajmujesz z kolei?
5: Robię ludziom dzień, bo rozwożę jedzonko.
2: Ale super, no to
1: fajnie,
2: dobra
1: fajnie.
2: Basia i Mateusz, dawaj zasady dla naszych graczy.
1: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka G jak punkt G.
2: Aha.
1: Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak jest punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadać alfabetycznie. Czyli najpierw Basia, potem Mateusz. Gramy.
2: No to gramy.
1: No to zaczynamy od Basi, literka G. Kategoria: można to schować do kieszeni.
4: Grzebień.
2: Grzebień, oczywiście, że tak. 1-0 dla Basi.
1: I kategoria dla Mateusza: nie można tego schować do kieszeni.
5: Granat.
2: Czego?
1: Granat.
5: Granat.
2: Technicznie można.
1: Teoretycznie można.
5: No, ale bez zawleczki.
2: No właśnie, okej, dobra, zaliczamy.
1: To uznajemy, bez zawleczki nie można.
2: 1-1. Ja miałem odpowiedź: goryl.
1: No, giewont.
2: Giewont, goryl, tak. No.
1: Wracamy do Basi. Basiu, twoja kategoria: coś czarnego.
2: Goryl!
1: Goryl na przykład. Albo guma. Guma taka na przykład. Opona.
2: 2-1 dla Mateusza.
1: Mateuszu, jak się pewnie domyślasz, twoja kategoria: coś białego.
5: Garnitur.
2: Może być biały garnitur.
1: Ale lepiej nie.
2: I w związku z tym Mateusz wygrywa.
1: Mateuszu, mamy dwa rodzaje nagród. To są butelki Radia SK i torby Radia SK. Możesz sobie wybrać. Co wybierasz?
5: To butelki. A kolejne?
1: Tak, tak, warte 50 groszy. Oddasz sobie, jesteś do przodu pół złotówki. Torba dla Basi. W takim razie dziękujemy wam za grę i miłego popołudnia.
5: Dzięki.
2: Siema, pa.
3: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Bardzo fajna jest ta piosenka, Wasted w Radiu SK. Co tam, Cinek, u ciebie w kalendarzu dzisiaj?
1: Mamy wtorek, 29 września i to jest dzień kawy, przy czym jest już 20 minut po godzinie 16, więc jeżeli ktoś nie może spać po kawie, to lepiej, żeby już tej kawy może nie pił z okazji tego święta, ponieważ mu się dzień kawy zmieni w noc kawy.
0: Tak, a wiesz, jaka jest ulubiona

0: tysiące.
1: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Cappuccino, caffè latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 5.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé, łatwo o dobry dzień.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinno?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
13: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
12: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
13: Więcej na jareal.pl.
12: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, 10 wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smaki i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chjanki.pl.
17: I po reklamie.

0: Daddy Cool, Bonnie M w Radiu SK. Proszę Państwa, sytuacja mrożąca krew w żyłach w Warszawie. Stołeczni policjanci otrzymali zgłoszenie. Aha. Słuchajcie, kochani, przyjedźcie szybko, bo kangur zawisł na ogrodzeniu i trzeba zwierzęciu pomóc, bo żyje, zawisło na ogrodzeniu. No i policjanci przyjechali i okazało się, że to nie jest kangur, tylko Daniel.
1: To wiesz co, jeżeli on zawisł na ogrodzeniu, to moim zdaniem jest łoś.
0: Może być łoś, ale pomogli mu, wiesz? Pomogli mu. Albo to mógł być też kangur Daniel, to mógł być Daniel, to mógł być łoś Daniel. W każdym razie policjanci nie łosie.
1: Łoś Maciek.
0: Policjanci okazali się naprawdę nie łosiami i pomogli temu zwierzu.

0: Diesel jest po 9,19. Widziałeś, Cindek? Teraz pokazują dopiero w telewizji. A ja mam diesla.
1: A dobrze, ja mam benzynę.
0: Ty, a jak ja bym do diesla lał benzynę, to są jakieś realne ryzyka dla mojego silnika, nie, że tak zarymuje?
1: Nie, nie.
0: Nie ma,
1: ty
0: zupełnie?
1: Możesz spokojnie. Znaczy, słuchacze nie polecamy, natomiast ty masz taki samochód, że możesz lać normalnie, co chcesz.
0: A no to w takim razie taniej będzie, taniej.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
9: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
10: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike Auto Żoliborz, Łomianki, ulica Kolejowa 132. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: I po reklamie.

0: Poza tobą nic, to artystka o pseudonimie Liwka, a Liwka to jest skrót od jej prawdziwego imienia. Jak ma na imię, jak myślisz?
1: Mariola.
0: Tak. Nie, żartuję, Liwka. SK News za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl

0: października. Ulica Krujecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
4: Uwaga! Tylko do 1 listopada trwa Halloween Festival w Last World przy Forcie Wola 22. Karuzele, Pirate Ship, Carnival of Horror i Quest przez 6 niesamowitych stref. Coś dla dzieci, coś dla dorosłych, a mocniejsze atrakcje w osobnej strefie. Wpadnij w kostiumie i poczuj straszny klimat. Zapraszamy tylko do 1 listopada. Bilety na miejscu i na halloweenfestival.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Armagedon na stołecznych ulicach i tak stoicie teraz na S2, to od węzła Opacz do węzła Lotnisko. Ciasno też zrobiło się na Przyczółkowej. Mocno przytkana również Dolina Służewiecka i Sikorskiego. No i kto może, niech też omija Modlińską na wysokości kanału Żereńskiego.
12: Dobrze, że nie pada. O tyle lepiej dla tych korków, bo tak to byśmy stali jeszcze dłużej.
13: A na przykład jak ktoś miał zepsute wycieraczki, to dla niego już bardzo dobrze,
12: tak,
13: że nie pada.
12: Okej, jeszcze jakieś przykłady?
13: Tak, na przykład dobrze, że nie pada dla tych, co jadą kabrioletami.
12: Tak, to prawda. Nie będzie padało dzisiaj, ani jutro, ani w ogóle w tym tygodniu nie powinno padać, chociaż aż tak daleko bym nie wybiegał, bo te długoterminowe pogody
13: rzadko kiedy się sprawdzają.
12: Dobrze. Dzisiaj 20 stopni, jutro do 21, podobnie jak pojutrze i po pojutrze.
13: Dobrze, że mam kabrioleta.
12: Kabriolet.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 17. Agata Chruściak. Zapraszam na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. O szczegółach Michał Skolimowski.
14: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
11: Na razie nie wrócą do placówki. To młodzież ewakuowana rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu. To po tym, jak w jednym z pokoi doszło do gwałtownego pożaru. Po sprawdzeniu przez pirotechników znaleziono tam pochodne amfetaminy i dezodorant. I to mogło doprowadzić do pożaru, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
15: Być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
11: Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Dobrze im poszło. Piłkarze Widzewa Łódź czytali bajki małym pacjentom w szpitalu Matki Polki. To w ogólnopolskim dniu głośnego czytania.
16: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
17: Czy to jest według was ciekawe, jak piłkarze czytają?
18: Bardziej piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania też jest takie ciekawe czytanie.
19: Myślę, że warto szczególnie sobie zrobić z nimi zdjęcie, poznać ich.
11: A bajki czytali Marek Hanusek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czysz.
0: SK Warszawa News.
11: Prawie 17 tysięcy lokali do 2032 roku. Warszawa ma nowy program mieszkaniowy. Plan przyjęty przez radnych zaczyna obowiązywać od października.
20: To jest budownictwo, remonty, prognoza, jak ten stan lokalowy, mieszkaniowy wygląda.
11: Mówi zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej Tomasz Kretek. Na realizację tego programu ma zostać przeznaczone prawie 14 miliardów złotych. Dziś wieczorem możecie poślizgać się na Torwarze. Lodowisko będzie dostępne od 20, a pojeździcie oczywiście w rytmie eskowych hitów.
1: Sońta Korościel, czyli SK w Radiu SK.
13: Dwie minuty po 17:00 jesteśmy w dobrych nastrojach, chociaż na pewno nie pan Teodor. Pan Teodor nagrał głosówkę na eskowym messengerze, że dzisiaj rano szedł ulicą Mickiewicza w filcowym kapeluszu z bordowym rondem i wiatr mu go zwiał. I
12: teraz jaki to kapelusz dokładnie?
13: Brązowy, filcowy.
12: A taki bardziej Fedora, czy bardziej, nie wiem, Trilby, czy może Panama, albo może takie bardziej sombrero?
13: Nie rozumiem nic.
12: Okej.
13: Po prostu powiedział, że filcowy, brązowy z bordowym rondem.
12: Okej.
13: Gdyby ktoś widział taki kapelusz, proszę pomóc, nagrywać głosówki na eskowym messengerze, za każdą najmniejszą wskazówkę będą nagrody.
12: Tak, eskowy będzie nam torba eskowa między innymi, brązowa, filcowa z bordowym paskiem.
13: Czekamy na wasze głosówki.

0: Co jeśli śpiewa Carla Fernandez w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 17. Radio SK jest bardzo blisko swoich słuchaczy. Dzisiaj pomagamy naszym słuchaczom, a konkretnie słuchaczowi Teodorowi.
1: Teodorowi, tak.
0: Który dzisiaj rano na ulicy Mickiewicza zgubił kapelusz. Kapelusz zwiał mu wiatr z głowy. To tak, był kapelusz brązowy, filcowy.
1: Filcowy, no.
0: Z takim bakłażanowym rondem. Takim
1: bordowy bardziej, no.
0: Burgundowym troszeczkę.
1: Aha, aha.
0: Jeżeli ktoś coś wie, to prosimy o pomoc. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Witam, dzisiaj w lokalnych wiadomościach mówili, że w rejonie Katowic leciał mały, niezidentyfikowany obiekt latający.
0: Aha.
2: Może by się w końcu tym zainteresować. Powiedzieli tylko, że leciał w kierunku Sosnowca, więc nie wiem, czy znajdziecie.
1: Panie Teodorze, no nie wiem, jest w kierunku Sosnowca, dlatego pana mamy nagrodę, no bo jednak naprowadził nas na pewien trop, prawda?
0: Tak.
1: Może temu panu, który tę głosówkę nagrał, wyślemy butelkę.
0: Oczywiście, wyślemy mu butelkę.
1: Tak.
0: Butelkę Radia SK, nie inną butelkę.
1: Oczywiście. A innych zachęcamy do dalszej pomocy Teodorowi. Nagrywajcie głosówki na naszym eskowym Messengerze, gdzie jest kapelusz filcowy, brązowy, tam bakłażanowy.

0: We Own It, czyli Burj Khalifa w Radiu SK. Witajcie, kochani, tu Sońta i Koroście.
1: Wiz Khalifa.
0: A.
1: Two Chainz. Burj to jest budynek, wiesz, w Dubaju.
0: Okej, przestań mędrkować, lepiej powiedz coś ciekawego, Cinek.
1: Mam bardzo ciekawą wiadomość z Wielkiej Brytanii. Tam grupa brytyjskich uczennic stworzyła internetową petycję, w której żądają wprowadzenia zakazu wykorzystywania mundurków szkolnych w filmach dla dorosłych.
0: Chcesz mi powiedzieć, Marcin, że w filmach dla dorosłych wykorzystuje się mundurki szkolne?
1: Tak, ale one chcą usunięcia tych mundurków. I to jest, ja też poparł tą petycję, ale mi się wydaje, że twórcom filmów dla dorosłych o to właśnie chodzi. O usuwanie mundurków.
0: Właśnie, wiecie, dziewczyny, że jak oni pousuwają mundurki, to będą całkiem goli. Kto to widział? Film dla dorosłych z samymi gołymi. Dajcie spokój, przemyślcie lepiej to. Za chwilę będzie Zalia, tylko kochaj mnie i będą odwiedziny pani Jadzi, bo widzę, że już wtargnęła do naszego studia, ale zachowuje się bardzo kulturalnie. Pani Jadziu, proszę już mówić, bo już włączyłem mikrofon. Witamy panią bardzo serdecznie. Czy pani chodziła kiedyś, proszę bliżej mikrofonu, czy pani chodziła kiedyś w mundurku szkolnym?
2: Ja nie, ale moje dziecko chodziło.
0: O.
2: To znaczy ja miałam nie mundurek, tylko fartuszku się chodziło.
0: A ma pani, ten fartuszek jeszcze przy sobie?
2: Nie, ale mam zdjęcie takie.
0: O, to proszę pokazać.
2: Klasowe.
0: To ja zaraz puszczę dżingiel, a pani pokaże zdjęcie klasowe.
2: Dobrze. Klasowe, ty pracowe.
1: Ja wiem. Autopromocja.
3: Jesienią najpierw naukowe obowiązki. A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.

0: Wzór wniosku znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smak i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chjanki.pl.
8: I po reklamie.

0: Somber, my body isn't ready w Radiu SK. To jest audycja SK, jedziecie z pracy do domu, a my opowiadamy wam o rzeczach, o których nigdy nie słyszeliście albo słyszeliście. No nic, bo ja mam 42 lata i cały czas czegoś się dowiaduję.
1: Tak.
0: Bo czasami na przykład jak zamawiasz sobie picie w restauracji, to widzisz tam kostki lodu i czasami one są białe, a czasami są przezroczyste. I ja wiem dlaczego teraz już, wiesz?
1: Dlaczego? Nie,
0: jeżeli zrobisz kostki lodu z wody z kranu, lejesz z kranu do lodu, do zamrażarki, to one są wtedy białe.
1: Aha.
0: A jeżeli robisz je z wody przegotowanej, to one są przezroczyste. Dasz wiarę?
1: Powiem ci, że zaskakująco dużo wiesz o robieniu lodu.

0: Audycja SK w Radiu SK. Sońta i Korościel. Co za dzień dzisiaj jest?
1: Dzisiaj jest ogólnopolski dzień głośnego czytania. Także mogę ci coś przeczytać.
0: Nie, niekoniecznie, ale mieliśmy kiedyś z Cinkiem taki pomysł. Niewykluczone, że go wdrożymy, żeby czytać stróżom nocnym i akcja nazywałaby się Cała Polska czyta cieciom.
1: Co wy na to? Radio
2: SK. Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce. Słuchaj nas od rana. I leci z SK w nieznane!
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej, 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. Akademia.pl.
17: I po reklamie.

0: To Flow i Talking Body w Radiu SK. Będziemy z Cinkiem spadać. Ja przyszedł Michał. Michał, podkreślam, przyszedł Michał Hanczak. I ja też jestem Michał. I my mamy dzisiaj imieniny. Cinek, teraz... chcesz nam złożyć życzenia
1: tak,
0: jeszcze raz?
1: Jak się pewnie domyślacie, będą szczere w związku z tym wymuszeniem. Wszystkiego najlepszego, drogi
2: dzięki,
1: Michale.
2: Dzięki. W ogóle się nie spodziewałem.
1: Z okazji imienin.
2: Ale miło, że pamiętałeś.
1: Pamiętałem, jak widać.
2: Dziękujemy.
1: Proszę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
14: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
13: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
14: Więcej na jareal.pl.
13: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
14: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
19: Nadal duży ruch na stołecznych ulicach. Prymasa Tysiąclecia stoi w dwie strony na wysokości Zachodniego. Kiepsko też jest teraz na S8, bo korek ciągnie się od dywizjonu 303 do Maremontu. No i duży ścisk macie też na 7 od zjazdu z mostu Grota do Hutnika w stronę Łomianek.
2: Złota polska jesień.
19: Pięknie,
2: no to trzy
19: jest.
2: Słowa, które mówią wszystko o pięknej pogodzie, którą rzeczywiście mamy i nadal mieć będziemy. W sumie to nuda, ale taka, którą lubimy. Jutro też będzie ciepło i też będzie słonecznie. Czasem mogą pojawić pojawić się jeszcze w tym tygodniu jakieś chmury na niebie, ale do weekendu na razie prognozy są dobre. Na weekend też, ale jeszcze bym się za mocno nie przywiązywał, bo ja takim jestem realistą pogodowym, więc poczekajmy na prognozy do piątku.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po śmierci 5-latki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. Ojciec dziecka odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. Nie udało się jej uratować. Ojciec chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Wyciek substancji chemicznej w Złocieńcu w Zachodniopomorskim to na terenie jednostki wojskowej. Poszkodowany został pracownik firmy zewnętrznej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
18: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
3: SK Sport News.
19: Tym razem bez sukcesu Hubert Hurkacz przegrał z Alejandro Fokiną w finale turnieju ATP w Szendu. Choć w drugim secie miał aż 4 piłki setowe, nie był w stanie ich wykorzystać. Kolejna szansa w piątek, wtedy biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. Wczoraj podopieczni Jana Urbana byli momentami bezradni. Ze Szwecją Polacy przegrali 1-3.
18: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
3: SK Warszawa News.
19: Aktywiści mieli zablokować interwencję lasów miejskich. Warszawski Ruch Antyłowiecki protestował przeciwko odławianiu dzików pod siedzibą lasów. Jedna z osób protestujących miała blokować wyjazd pracowników lasów miejskich do rannego łosia. Nie prowadzimy tylko odstrzału zwierząt, mówi Mariusz Wrona z warszawskich lasów miejskich.
20: Przyjmujemy dzikie zwierzęta, które potrzebują pomocy, a także nasze zespoły wyjeżdżają po to, żeby interweniować.
19: Aktywiści w mediach społecznościowych informują, że nie zostali poinformowani o konieczności interwencji podczas trwania protestu.
3: Imprezka.
21: Imprezka.
3: Imprezka.
21: Eska.
3: Eska.
2: Tak od godziny chodzę i mam wrażenie, że coś tak dziwnie mi pachnie. No i właśnie odkryłem, że przez ostatnią godzinę po zjedzeniu kanapki jestem cały w majonezie. Także to będzie naprawdę tłusty program. Koszula chyba do prania od razu. Hanczak, zapraszam. To może piosenka na złagodzenie nerwów, a ja idę się wyprać. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
22: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Trochę się czuję jak loser z tytułu tego właśnie hitu Tame Impali. Tak się ładnie dzisiaj wystroiłem i proszę bardzo, urąbany już majonezem. Majonez jednak jest szkodliwy. No zaprałem, zobaczymy. Swoją drogą, w trakcie kilku tych hitów też odkryłem, że nie tylko koszulę upaprałem majonezem. Także to cały ja jestem. Mam nadzieję, że wy dzisiaj we wtorek nie daliście żadnej plamy. Sprawdźmy zresztą 664-402-302, czy tak właśnie jest, czy tak właśnie nie jest. Ja wam będę zadawał pytania, a wy będziecie odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Można dzwonić właśnie teraz 664-402-302. No i poniekąd oczywiście spodziewajcie się pytań, które będą powiązane z tematem, który mnie napadł przed chwilą. 664-402-302. Ja na pytanie, czym można się ubrudzić na pierwszą literę mojego imienia, czyli Michał, odpowiadam, że M jak majonezem, ale sprawdźmy, jak to z wami. Halo, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Dorota.
0: Dorota, czym można się poplamić na pierwszą literę twojego imienia?
1: Domestosem.
0: Ojejku, ale to od razu wygryzie dziurę. To w sumie miałem zapytać, czym można odplamić potem ubranie, ale widzę, że ty już nie masz ubrania. Błagam, nie róbcie tego w domu. A Dorota, mam nadzieję, że nie używasz tego do plamienia swoich ubrań. Shakira, Whenever, Wherever, już teraz.

0: Z obroczką na palcu i mikrofonem w dłoni Damiano Dawid na antenie Radia SK w imprezie The First Time. Ale to nie będzie pierwszy raz, kiedy zabierzemy was w nieznane. Byliśmy już na Cyprze, byliśmy w Hiszpanii, gdzie teraz powędrują nasi słuchacze razem z naszą porankową ekipą. O tego nie wie nikt, ani oni, ani wy, ani ja. No i na tym polega cała zabawa, że wiemy kiedy, pod koniec października, wiemy, że na weekend, wiemy, że z naszą poranną ekipą, ale nie wiemy, dokąd was zabierzemy na ten weekend. Czy będzie ciepło, czy będzie zimno, czy będzie ładnie, czy będzie brzydko. Nie, no podejrzewam, że będzie przede wszystkim przygoda. Odlot ściśle tajny powraca, już można się zgłaszać, żeby z nami taki weekend spędzić. Gdzie? Dowiecie się na lotnisku. A zgłoszenia za darmo w naszej mobilnej apce.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smaki i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chajanki.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
13: I po reklamie.

0: Lata mijają, a ten hit brzmi cały czas doskonale. Jak ten David Guetta to zrobił? Razem z Kid Karim, tutaj Memories na antenie Radia SK na 20 minut przed 19. Dzisiaj w kalendarzu nietypowych świąt mamy dzień hipochondryka, czyli to taka osoba, która szuka w sobie różnych problemów zdrowotnych, różnego typu chorób i się boi. I tak naprawdę to mam wrażenie, że poniekąd większość z nas po trochu przynajmniej jest hipochondrykami i może dzisiaj świętować. Na przykład część z was na pewno ma dzisiaj problemy z oczami i jakoś nie widzi siebie jutro w pracy, prawda? Kaśka Sochacka i szum nie w uszach, chociaż poniekąd w uszach też, za chwilę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Uwaga! Tylko do 1 listopada trwa Halloween Festival w Last World przy Forcie Wola 22. Karuzele, Pirate Ship, Carnival of Horror i Quest przez 6 niesamowitych stref. Coś dla dzieci, coś dla dorosłych, a mocniejsze atrakcje w osobnej strefie. Wpadnij w kostiumie i poczuj straszny klimat. Zapraszamy tylko do 1 listopada. Bilety na miejscu i na halloweenfestival.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
12: To w ogóle możliwe?
13: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
14: I po reklamie.

0: końca.
1: Bez końca to można by było dostawać wypłatę, ale żeby pracy nie było tak, że jest jej nieskończenie wiele, nie? To by było super. Oskar Sims, bez końca, przed godziną 19 na antenie Radia SK, ale jak ma się wypłatę, to można sobie potem kupić jakąś zabawkę. Tak, tak, okazuje się, że dorośli kupują sobie bardzo dużo zabawek, nawet jeżeli nie mają dzieci, kupują je dla siebie i o tym trochę po godzinie 19 pogadamy. Jestem bardzo ciekawy, czy ostatnio, drodzy dorośli, kupiliście sobie jakąś zabawkę i co to było. Można zostawić głosówkę i się pochwalić na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: I po reklamie.
19: Warszawa na czasie.
20: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli nie macie pomysłu, co zrobić w ten wtorkowy wieczór, już o godzinie 20 w klubie Hula Kula macie karaoke wtorek, także zbierajcie ekipę i lećcie pośpiewać. W razie czego możecie tam też padać w różne dni tygodnia, na przykład na partyjkę w bilard, albo żeby pograć w kręgle. Z kolei jutro wieczorem na Bielanach macie darmową zumbę. To w liceum przy ulicy Gwiaździstej 35. Można się też trochę poruszać. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
21: Żyje.
22: Za kilka dni nowy album Wiktora Waligury, czyli młodego artysty, którego na pewno kojarzycie z tego hitu. To 4 pory roku, czyli hit, który podbił nie tylko naszą playlistę wiosną i latem tego roku. Wiktor Waligura nie ukrywa radości z tego sukcesu.
23: No, faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no, jest to bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
22: Teraz będzie można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukaże się album Krótkie historie o miłości. Tego dnia artysta zacznie też trasę koncertową promującą płytę, wystąpi w Warszawie, a potem jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A u nas za chwilę wystąpi Prima Ballerina, no a konkretnie to Margaret, która zaśpiewa swój nowy hit. Ona też się szykuje do wielkiego koncertu, ten 11 grudnia na warszawskiej scenie. Można już nabywać bilety. No i tego hitu na pewno też nie zabraknie. Tuchanczak, witajcie!

0: Agata napisała, że rusza na siłownię, żebym zagrał coś mocnego gitarowego. Będzie! Damiano Dawid był, będzie Nickelback, ale wcześniej coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bardzo się cieszę, że w imprezie będę mógł zagrać nowy singiel Clean Bandit, bo bardzo lubię tę grupę. Pamiętacie na pewno takie hity jak Rather Be, Rockabye, Solo, Symphony. No naprawdę oni mają na koncie takie sztosy, że aż tylko zacierać ręce, kiedy wydają coś nowego, a zbliża się nowy ich album. Mamy zwiastun. To jest kawałek pod tytułem Company, nagrany wespół zespół z wokalistką Chloe i z artystą o nazwisku Oh My Lay. No to oh my god, jaka to fajna piosenka, jaka to fajna nowość. Posłuchajcie, Clean Bandit w Esce.

0: Czy to, że zagrałem hit Kuby i Kuby pod tytułem Chłopaki właśnie w tym momencie, to przypadek? No, nie sądzę, bo tak chciałem tylko przypomnieć, że jutro mamy Dzień Chłopaka. A że w sumie każdy mężczyzna jest takim chłopakiem, takim dużym dzieckiem, no to ucieszy się nawet z zabawki. Zresztą jak pokazują statystyki na razie ze Stanów, okazuje się, że bezdzietni dorośli i chłopcy i dziewczynki dorośli kupują już więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Tak, tak, okazuje się, że dorośli bardzo chętnie kupują różnego typu zabawki, czasami po to, żeby sobie grać, bawić się, a czasami dla swoich kolekcji, żeby powiększać swoje zbiory, bo chodzi na przykład o jakieś popularne figurki czy innego typu gadżety. No i tak sobie pomyślałem, że sprawdźmy, jak to jest u nas. Drodzy dorośli, jaką zabawkę ostatnio sprawiliście przede wszystkim dla siebie? Nawet jeżeli macie dzieci, a jak nie macie dzieci, to tym bardziej. Może właśnie do swojej kolekcji, a może po prostu po to, żeby się beztrosko bawić. Czekam na wasze przyznawki i wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czym się cieszą nasi słuchacze, kiedy się bawią. Rita Ora i Age z Matą za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce. Słuchaj nas od rana.
6: I leci z SK-ą w nieznane.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
10: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
9: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
10: Więcej na jareal.pl.
9: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
15: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
16: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
17: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
16: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
18: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132. Bike. Wybór staje się prosty.
19: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Volkswagen samochody dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł lub pakiet przeglądów. A jeśli złożysz zamówienie do końca września, podwójne zaproszenie na targi Warsaw Motor Show będzie twoje. Zapraszamy do salonu Volkswagen Krotowski samochody dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smaki i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chjanki.pl.
20: I po reklamie.

0: Hity z Tombra wieczorową porą wchodzą doskonale. To imprezka w SC, Hanczak z tej strony. 16 minut nam zostało do godziny 20. O zabawach i zabawkach dzisiaj w imprezce tych dla dużych dzieci, chociaż okazuje się, że te dziecięce zabawki cieszą się dużym powodzeniem także wśród dorosłych, a w Stanach to nawet ci bezdzietni dorośli częściej kupują zabawki niż ci, którzy dzieci mają. No tak mówią badania. No więc pytam was, co drodzy dorośli ostatnio sobie kupiliście jako zabawkę? Jakoś tak sami panowie praktycznie nagrywają głosówki, ale dobrze, będą inspiracje na jutrzejszy dzień chłopaka. Paweł?
1: Takich zabawek, które nabyłem ostatnio, to nabyłem konsolę retro i gram w starą kontrę.
0: Ach, nie ma to jak stare gry. Ostatnio też walczyłem z grą, z którą się utożsamiam, czyli z Pac-Manem, bo on zjada wszystko po drodze. No to jeszcze Robert z głosówką z Messengera Eski.
2: Duzi chłopcy kupują sobie zabawki dla dużych chłopców, więc kupiłem sobie kłada.
0: Bardzo proszę, droga zabawka i duża rzeczywiście. Jest jedna dziewczyna, jedna jedyna, która się do mnie odezwała, ale nie nagrała głosówki, tylko napisała, bo podobno się wstydzi, nie wiem czemu i czego i czemu. Sandra napisała, że jak się bawić, to pingwinkiem. Nie rozumiem, dlaczego się wstydziła maskotki. Pluszowa, fajna.

Miley Cyrus przed godziną 20 ze swoim nowym hitem na antenie Radia SK. Po 20, no między innymi opowiem o urodzinach, które zawsze ściągają tłumy ludzi do Katowic tym razem, ale też z kimś z was zagram. W grę, którą być może kojarzycie z wakacjami, z koloniami albo z jakąś zieloną szkołą. Ta gra nazywa się Szczerość czy Odwaga. Czy mam tutaj po drugiej stronie szczerych albo odważnych, którzy chcą zgarnąć eskowe gadżety, między innymi nasze skarpetki? Zapraszam, 664-402-302, można zgłosić się SMS-em albo na Messengerze Radia SK, tylko zostawcie namiar na siebie.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cappuccino. Caffè latte.
15: Co robisz?
14: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
13: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: I po reklamie. Warszawa na czasie.
17: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli ostatnie wyższe, jak na końcówkę września, temperatury to dla was za mało, to przypominam, że wciąż możecie korzystać z sauny nad Wisłą. To przy Czerniakowskiej. Wejście jest darmowe, wystarczy się zapisać, a wpadać tam możecie już jutro na 16. A jeśli macie ochotę wybrać się na jakąś rozgrywkę w grupie znajomych, możecie wpadać już w czwartek o 18 do Pałacyku Konopackiego. Będą sąsiedzkie planszówki. Wstęp wolny.
18: Muzyka się żyje.
19: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób, a najbliższa impreza w sobotę. Tego dnia w Katowicach odbędą się piąte urodziny Dob House. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo. Na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu, czyli m.in. Gips, ale nie zabraknie też specjalnie zaproszonych gości, to choćby Kukon czy Guzior. Bądźcie czujni, bo wesce jest szansa na zaproszenie na te urodziny. Nicole Scherzinger ma ostatnio jakiegoś pecha, no bo koncertuje w tej chwili z grupą The Pussycat Dolls. Panie wróciły do wspólnych występów, świętując 20-lecie debiutanckiej płyty. Były niedawno w Polsce, no i tu Nicole miała małą wpadkę przez zepsuty odsłuch. Techniczna usterka opóźniła jej wejście na scenę podczas jednej z piosenek, przez co pozostałe wokalistki przez większą część utworu były na estradzie bez niej. Teraz jednak Nicole miała groźniejszy wypadek. Niedługo przed koncertem w Düsseldorfie wokalistka niechcący oblała się wrzątkiem. Poparzyła sobie nogę. Nie odwołała jednak występu i pojawiła się na scenie, a o poparzeniu opowiedziała potem na Instagramie.
20: Freska.
19: Jeżeli właśnie robicie sobie herbatę, uważajcie, bądźcie ostrożni. Ale jak już sobie ją zrobicie, to zgłoście się do zabawy Szczerość czy Odwaga. Czekam na chętnych, nagrody też na was czekają. Można zgłosić się na Messengerze Radia SK. 2 po 20, tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Wróciliśmy na chwilę do czasów Discmanów i Walkmanów i do czasów, kiedy ja grałem w szkole, a w sumie to na zielonej szkole, pamiętam, Szczerość czy Odwaga, albo Prawdę lub Wyzwanie, jak kto woli, różne są nazwy. I zagrałaś w to kiedyś?
1: Chyba tak, ale to już naprawdę w dawnych czasach.
0: No to teraz zagramy w nowych czasach, w dorosłym życiu, w Szczerość czy Odwagę. Słuchaj, polega to na tym, że za chwilę wybierasz albo Szczerość, albo Odwaga, albo zadaje ci pytanie, albo daje ci jakieś zadanie do wykonania. Jeżeli wykonasz, odpowiesz prawidłowo, to znaczy szczerze, to masz nagrody. Chyba że chcesz odwrócić rolę i zadawać pytania, bądź dawać zadania mi, ale wtedy zrzekasz się nagród. Chyba że nie podołam. Co wybieramy?
1: Wolałabym to drugie.
0: Chyba
1: tylko
0: żartujesz.
1: Nie mam odpowiedniego pytania.
0: To się jeszcze nigdy nie zdarzyło w historii tej zabawy na antenie Radia SK. Ja się tego bardzo boję. To nie, to może ty wybierz.
1: No dobrze, to może Szczerość tym razem.
0: No i padło to słowo na antenie, a więc będzie pytanie dla ciebie i musisz być teraz szczera. Iza, pytanie będzie dotyczyło trochę pracy. Jaka jest rzecz, która została przez ciebie zrobiona w miejscu pracy, w czasie pracy, a której wiesz, że nie powinnaś robić. I teraz się dopiero do tego przyznasz, przemi wobec. No dawaj, rachunek sumienia teraz, co ja takiego w pracy zrobiłam. Niech to będzie coś takiego, wiesz, pikantnego, wstydliwego. Chcemy wiedzieć wszystko. Wyjmij to na wierzch.
1: Nie wiem, kurczę. Nie wiem.
0: Jeszcze dam ci chwilę. Na pewno jest coś takiego. Każdy ma coś na sumieniu. Co robiłaś w czasie pracy, czego nie powinnaś robić wtedy?
1: Śmiałam się po cichu z klienta.
0: O, a w jakiej branży pracujesz?
1: Żeby nie robić reklamy.
0: Nie, ja pytam tylko o rodzaj, nie pytam o firmę, aż taki nie jestem wścibski.
1: No dobrze, to uogólnijmy to do obsługi klienta.
0: No dobrze.
1: Może.
0: Myślę, że każdy, kto pracował z klientem, czasami trafił na takiego, z którego albo drwił trochę sobie na boku, albo go tak wkurzył, że no, wyzwał go w myślach od najgorszych. Chociaż znam takich, co wyzwali i naprawdę już nie pracują z klientem, no to się zdarza. Dobrze, Iza, no powiem ci, nie było łatwo, ale coś z ciebie wyciągnąłem, więc zestaw naszych eskowych gadżetów ze skarpetkami w roli głównej jest dla ciebie.
1: Super. Na jesień jak najbardziej.
0: Bardzo proszę i świeżutkie, nienoszone. Eleanor, Back to Yours, to nowość Westę.
2: I've been fighting.

0: To imprezka, tu SK Hanczak z tej strony i Sanach oczywiście, cicho sza. Już o tym, co trzeba zrobić do pracy na przykład, cicho sza. Albo do szkoły na jutro, co trzeba przynieść, też drogie dzieci, cicho sza, bo rodzice nie będą po nocy jeździć i szukać na przykład Bristolu albo bibuły. Za kilka chwil Sharpoll i Dua Lipa, będzie też Kuba i Kuba z hitem Stygnie lato. A że w kalendarzu dzisiaj nie tylko jest dzień hipochondryka, o czym już mówiłem, ale jest też dzień kuriera, to ja w takim razie uruchamiam Messenger Radia SK, żebyście mogli swojego kuriera pozdrowić. Tego, który nosi wam te wszystkie ciężkie paczki, które zamawiacie w internecie. Ewentualnie kurierzy też mogą pozdrowić siebie nawzajem albo swoich ulubionych klientów. Zapraszam, głosówka na Messengerze SK, mile widziana.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: No i wystygło, chociaż początek tej jesieni całkiem ciepły. Kuba i Kuba w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Dzisiaj dzień kuriera, więc można pozdrowić swojego kuriera. No i Marta napisała na Messengerze Radia SK, że pozdrawia kuriera Filipa, z którym po pierwsze jest po imieniu, a po drugie najczęściej żegna się z nim słowami do jutra. Ale ty musisz dużo zamawiać. No chyba, że to jest kurier, który do ciebie do pracy przyjeżdża. Jest też głosówka od Kariny. Panie jakoś się uaktywniły, widzę.
1: Pozdrawiamy naszego małego, biednego kuriera Damiana. Przepraszamy za tą trampolinę po nartach 5 lat temu. Szkoda, że już u nas nie jeździ, ale kurier Krzysiu też jest spoko.
0: Trampolina i narty? No ja się nie dziwię, że Damian już nie jeździ na waszym rejonie, bo on po tym jak wnosił pewnie na któreś piętro te wszystkie ciężkie rzeczy, to już nie ma siły i zdrowia. No ale na cześć wszystkich

DJ i producent Kygo, zremiksowany przez innego DJ-a i producenta Robina Schulza. To Take Me Back na antenie Radia SK przed godziną 21. No nie da się od tego uciec, nie da się ukryć, drodzy studenci i wykładowcy, w tym tygodniu początek roku akademickiego. Ale my trochę ten powrót do tej rzeczywistości na studiach staramy się ułatwić. I to już od samego rana, bo Jankę, Skama i Wiktor co rano mają dla was trochę elektronicznych gadżetów, które może po tych pierwszych trudach i znojach po zajęciach pomogą wam się zrelaksować i odreagować. Są tablety, są smartfony, są głośniki i jeszcze inne rzeczy. Na sk.pl znajdziecie szczegóły i tam też możecie się zgłosić. No i bądźcie czujni od samego rana, bo oni jutro mogą do was zadzwonić.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
1: I po reklamie. Warszawa na czasie.
7: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. W strefie nowych technologii w centralnym przystanku Historia wciąż możecie spróbować swoich sił w interaktywnej grze o powstaniu warszawskim Warsaw Rising. Jest dostępna do soboty od 10 do 18. Żeby zagrać, wystarczy się zapisać. Jeśli natomiast macie ochotę na jakiś wieczór filmowy, to już jutro o 18.30 ostatni seans z projektu Kino znów na Ursynowie. Będzie film O czym sobie nie mówimy. Wstępy bezpłatne.

0: Music News. Studio Radia SK. Oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
1: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
0: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
1: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
0: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
1: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc z tym, razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką siedmioosobową sekcją dętą.
0: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszy.
1: Tak, ja mówię, że...
0: Ale wszystko się dzieje dobrze.
1: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. Płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
0: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
1: Tak, tak.
0: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
1: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B. No ale robię to po swojemu. Robię to też z moją słowiańską duszą. Teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka jak w nowoczesnych nagraniach. Mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po, można powiedzieć, po mrozowemu, jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna, są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają, jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym, mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
0: No to jest mocny numer.
1: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu, właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie: nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam i właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną
0: pojedzie. Do autokaru.
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP.

0: walki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób. Teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
1: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
0: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauron Arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie nie, gdzie jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze: ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być.

0: To jest tak, że tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty, to cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok? Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki. Tak. Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, okay, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę jest z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie, no i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając.

0: więc słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty. I
1: a
0: więc...
1: to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
0: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
1: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
0: Dziękuję, dzięki za
1: dobrze,
0: zaproszenie.
1: Dobrze, że jesteś, naprawdę.
0: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
2: SK Warszawa News.
3: Agata Chruściak, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Nieprzyjemny zapach o nieznanym pochodzeniu. Mieszkańcy warszawskich Włoch mierzą się ze śmierdzącym problemem. Wskazują na pobliski hotel pracowniczy przy ulicy Instalatorów. A o szczegółach Olek Ruszkowski.
4: Śmierdzi, ale nie wiadomo gdzie dokładnie. Mieszkańcy bloków przy ulicy Klinkierowej twierdzą, że zapachy mają pochodzić z położonego obok hotelu pracowniczego, ale przeprowadzone przez dzielnicowy Wydział Ochrony Środowiska kontrole wskazują na brak jakichkolwiek problemów przy nieruchomości. Ścieki, spaliny, zgnilizna. Tak opisują odór przechodnie.
5: Taki nienaturalny. Do ścieku bym tego nie porównał, ale coś nieświeżego, chemicznego może.
6: Nie wiem jak to też porównać. Tak, no, bym porównał to mniej więcej troszeczkę do ścieków, ale bardziej tak, jakby coś zgniło.
4: Państwo tutaj do tego hotelu idą?
5: Mm-hmm. Wiadomo, opinie jakieś były czytane. W większości są negatywne, ale sam nie jestem w stanie swojego zdania wyrazić, bo jestem tu pierwszy raz, więc wszystko przede mną. Możliwe, że to z tego hotelu, możliwe, że nie. Na tym etapie nie jestem w stanie stwierdzić w 100%.
6: Opinie są 50-50. Były albo super, jak ktoś tylko idzie przemocować i zwiedzać miasto cały dzień, to ok.
4: Pan się tam zakwaterował, czy...
7: No tak, że tak powiem, próbuję.
4: Jak warunki tam wyglądają?
7: Względnie okej.
4: W sprawie interweniował już radny dzielnicowy Marcin Hausman, który mówi, że ze względu na brak ustawy antyodorowej możliwości działania są mocno ograniczone.
8: Problem trwa już od dłuższego czasu, a mieszkańcy z rejonu ulic Klinkierowej i Instalatorów skarżą się na intensywny, uciążliwy zapach kanalizacji, który nasila się rano i wieczorem. Podejrzenia mieszkańców kierowały się w stronę pobliskiego hostelu pracowniczego. W ramach działań interwencyjnych Wydział Ochrony Środowiska dzielnicy Włochy przeprowadził kontrolę nieruchomości działki numer 16 na 18 w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi. Kontrola wykazała, że nieruchomość jest prawidłowo podłączona z siecią kanalizacyjną wewnętrzną do miejskiej sieci ogólnospławnej przy ulicy Instalatorów 23, a w trakcie oględzin nie stwierdzono uciążliwości zapachowych pochodzących z systemu kanalizacyjnego. Wydział Ochrony Środowiska, zarówno inne organy, które przeprowadzały kontrolę, wskazują, że w polskim prawie brakuje norm prawnych dotyczących samych zapachów, co potwierdzają wyroki sądów. Odory, choć uciążliwe, są niezwykle trudne do sformalizowania i zbadania kontrolnego.
4: Życie mieszkańców utrudnia również hałas i spaliny generowane przez autokary, które regularnie zatrzymują się przed hotelem pomimo znaku zakazu postoju. I tutaj również w grę wchodzi prawo.
8: Drugim niezwykle uciążliwym aspektem są autokary podjeżdżające pod hostel, których kierowcy zostawiają włączone silniki, generując hałas i spaliny tuż pod oknami mieszkańców. Zdarzyliśmy się już z barierą. Straż Miejska poinformowała, że droga ma status wewnętrzny, a znak zakazu zatrzymywania się został postawiony niezgodnie z przepisami, przez co nie mogą egzekwować przepisów, a przepis sam o zakazie postoju z włączonym silnikiem tam nie obowiązuje. Nie zostawiamy mieszkańców samych z tym problemem. Komisariat Policji Warszawa Włochy zadeklarował objęcie tego rejonu doraźnymi nadzorami oraz skierował sprawę do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Zadanie monitorowania sytuacji otrzymali też dzielnicowi i ogniwa patrolowe. Jako radny będę dążył do uregulowania oznakowania tej drogi i uporządkowania kwestii wokół hostelu, aby służby w końcu zyskały realne narzędzie, które pozwoli im do podejmowania interwencji.
4: Zwróciliśmy się w powyższych kwestiach do zarządców hotelu przy ulicy Instalatorów z prośbą o komentarz. Nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.
2: SK Warszawa.
3: Aktywiści mieli zablokować interwencję lasów miejskich. Lasy twierdzą, że aktywiści protestujący przeciwko odstrzałowi dzików zablokowali w piątek wieczorem wyjazd leśników do potrąconego na Bielanach łosia. Ich zdaniem to opóźniło pomoc, przez co zwierzę padło. Aktywiści z warszawskiego ruchu antyłowieckiego przyznają, że zablokowali jeden samochód, ale twierdzą, że wyjazd do łosia był możliwy i nikt nie poinformował ich o konieczności interwencji. Więcej o tym Krzysztof Płowecki.
9: O to wydarzenie zapytałem Mariusza Wronę z Lasów Miejskich w Warszawie.
10: Pod naszą siedzibą w piątek około godziny 20 pojawiła się grupa aktywistów, którzy zablokowali wyjazd z naszej siedziby, z ośrodka rehabilitacji zwierząt, przez co nasz zespół interwencyjny nie był w stanie wyjechać ani jedną, ani drugą bramą. samochód został unieruchomiony, ktoś się do samochodu przypiął i w ten sposób zablokował możliwość pracy naszemu zespołowi.
9: A wiadomo, czemu ci ludzie się tam zjawili?
10: To była grupa, która protestowała przeciwko odłowowi, który się odbywa, odłów z uśmiercaniem dzików, który odbywa się na terenie miasta i który prowadzony jest również przez naszych pracowników.
9: No ale w konsekwencji tego wydarzenia też zmarło zwierzę.
10: To było tak, że około godziny 21, kiedy trwał ten protest i blokada naszych pracowników, otrzymaliśmy z policji informację o zdarzeniu, które miało miejsce na ulicy Pułkowej na Bielanach. Został tam potrącony łoś. Ten łoś najprawdopodobniej żył. Policjanci też nie byli kompetentni, żeby ocenić stan zdrowia tego łosia. Został wezwany nasz zespół, jednak nasz zespół z uwagi na tę blokadę nie był w stanie wyjechać. Kiedy policjanci na miejscu w lesie prowadzili negocjacje z protestującymi, w wyniku których zakończyli swoją akcję, nasz zespół już po godzinie 23 dotarł na miejsce tam, gdzie ten łoś był potrącony. Niestety ten łoś już wtedy nie żył. Nie wiemy na dobrą sprawę, jak długo żył i w jaki sposób to zwierzę, jak długo jeszcze cierpiało. Tak naprawdę nasi pracownicy są kompetentni do tego, żeby pojechać na miejsce, ocenić stan zdrowia zwierzęcia i podjąć odpowiednią interwencję do tego. My jako Lasy Miejskie prowadzimy ośrodek rehabilitacji zwierząt. Oczywiście na co dzień przyjmujemy dzikie zwierzęta, które potrzebują pomocy na miejscu, ale także nasze zespoły wyjeżdżają codziennie po to, żeby interweniować w sprawie również rannych zwierząt, które zostały potrącone przez samochód albo są w jakiś inny sposób ranne, wpadły w jakieś ogrodzenie, z którego nie mogą się wydostać. Chociażby przypadek łosia, który trafił do tunelu siernicowego. Tam też byli nasi pracownicy, którzy właśnie w sposób skuteczny i bezpieczny dla tego zwierzęcia interweniowali i ewakuowali to zwierzę z tego tunelu. Więc tak, nasi pracownicy są jednostką, która podejmuje takie interwencje na terenie miasta. No i to my mamy kompetencje do tego, żeby decydować, kiedy i w jakiej sprawie wyjeżdżamy i podejmujemy interwencje. To nie jest rola osób protestujących, żeby decydowały, kto i kiedy z naszej siedziby może wyjechać i w jakiej sprawie.
9: Chciałem zapytać też o to, co mówi ruch antyłowiecki, no bo z tego, co opublikowali w mediach społecznościowych, wynika, że po prostu nie było komunikatu z waszej strony, że interweniujecie w sprawie rannego łosia.
10: No tak, ale tak jak powiedziałem, osoby, które blokują przejazd, nie mają kompetencji do tego, żeby decydować, kiedy i w jaki sposób służby mogą wyjechać i jakby my nie musimy w żaden sposób uzasadniać tego, że potrzebujemy wyjechać. Te osoby nie są od tego, żeby oceniać, kiedy i po co możemy wyjechać i w jakiej sprawie. W tej sprawie akurat zdarzyło się tak, że nasi łowczowie potrzebowali wyjechać do potrąconego przez samochód łosia po to, żeby mu pomóc. No i tak samo osoby, które protestują, nie mają uprawnień do tego, żeby na przykład transportować takie dzikie zwierzę, czy oferować nam pomoc w transporcie dzikiego zwierzęcia, czy transporcie lekarza weterynarii. W przypadku łosia, który jest naprawdę dużym zwierzęciem, nawet sam jeden lekarz weterynarii nie jest w stanie udzielić skutecznie pomocy, jeżeli byłaby potrzebna na przykład pomoc w postaci transportu dzikiego zwierzęcia. No nie możemy go transportować osobówką. Do załadunku takiego zwierzęcia jest potrzebny odpowiedni sprzęt. Oczywiście również siła osób, które też wiedzą, jak bezpiecznie pomóc takiemu zwierzęciu po to, żeby jemu bardziej nie zaszkodzić, po to, żeby w sposób bezpieczny dla siebie pomóc, interweniować oraz dla osób postronnych, które mogą się znaleźć na przykład przypadkiem w obszarze takiej interwencji.
9: No to może pan też ma jakiś apel, czy to do takich środowisk antyłowieckich, czy do samych mieszkańców w związku z tą sprawą?
10: Zadaniem Lasów Miejskich i zadaniem Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, który prowadzimy, jest niesienie pomocy rannym zwierzętom, tym dzikim zwierzętom, które na terenie miasta również potrzebują pomocy. No i tak jak apelowaliśmy na naszej stronie internetowej, prosimy, żeby nie przeszkadzać, nie uniemożliwiać nam niesienia pomocy zwierzętom.
9: O komentarz poprosiłem także warszawski ruch antyłowiecki, jednak nie otrzymałem odpowiedzi. W swoich mediach społecznościowych aktywiści informują, że sprzeciwiali się odławianiu i uśmiercaniu dzików. Twierdzą też, że w czasie protestu nikt nie przekazał im, że pracownicy Lasów Miejskich mieli interweniować w sprawie rannego zwierzęcia.
3: Za nowy stadion Polonii zapłaci miasto. Prace mają zacząć się już w 2027, a mowa o blisko 832 milionach złotych. Projekt ma zrealizować Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji, a wykonawca ma zostać wybrany pod koniec przyszłego roku, mówi Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta.
11: Przy Konwiktorskiej powstanie nowoczesne młodzieżowe centrum sportu, które połączy funkcje treningowe, edukacyjne, społeczne i rekreacyjne. Inwestycja będzie w całości finansowana z budżetu miasta. Ośrodek Polonia przy Konwiktorskiej czeka gruntowna metamorfoza. Powstanie tu nowoczesny, niemal 6-hektarowy kompleks sportowy, dostępny dla mieszkańców Warszawy, ale też szkół, organizacji sportowych i klubów. W ramach projektu powstaną m.in. stadion piłkarski, hala sportowa, centrum wsparcia sportu i ogólnodostępna przestrzeń miejska z placem i parkingiem podziemnym. Planujemy ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji na początku 2027 roku. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana jesienią przyszłego roku, a rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowaliśmy jeszcze w 2027 roku i to oznacza, że terminy wynikające z ważności pozwoleń na budowę są niezagrożone.
12: Błażej Ślęzak, rzecznik prasowy Polonii Warszawa. Pierwsze gdzieś tam wzmianki o tym, żeby ten nowy stadion dla Polonii powstał, to było jeszcze w 2006-2007 roku. Ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz tutaj składała na tym stadionie taką deklarację, że już wkrótce ten stadion powstaje. Przez lata zmieniały się te koncepcje. Finalnie w 2019 roku przedstawiono projekt architektoniczny tego stadionu. Zapowiedziano, że właśnie taki obiekt tutaj powstanie. Trwało troszkę czasu, żeby uzyskać formalnie pozwolenie na budowę, doprowadzić do wszystkich formalności i to miasto uczyniło. Natomiast ostatnio ogłoszono model budowy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Czekano przez ostatni rok na to, żeby prywatni partnerzy złożyli oferty na budowę tego stadionu. No i właśnie 15 września skończył się ten moment na składanie tych ofert. Finalnie żaden z partnerów nie zdecydował się na złożenie tej oferty. W naszych też analizach, bo klub też nie pozostawił tego samemu sobie, klub też dokonywał analizy z ekspertami tego modelu. No i po prostu z tych analiz wyszło nam, że po prostu ten projekt jest troszeczkę niedoszacowany, jeśli chodzi o finansowanie. Nawet nie troszeczkę. Były tam duże rozbieżności i dlatego tutaj nie dziwimy się, że nikt tej oferty w ramach tego partnerstwa publiczno-prywatnego nie złożył.
11: Na razie na realizację tego projektu ze środków miasta są zabezpieczone 832 miliony złotych. Ostateczny koszt przedsięwzięcia będzie znany po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Za przygotowanie i realizację projektu będzie odpowiadała miejska jednostka, Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji. To jest spółka z doświadczeniem w prowadzeniu dużych i złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Ona odpowiadała m.in. za rozbudowę Szpitala Bielańskiego. Nowy obiekt przy Konwiktorskiej będzie miejscem dla wielu sportów. Obok piłki nożnej znajdzie się tu przestrzeń dla koszykówki, siatkówki, boksu, szermierki i sportów walki. Stadion dla 16 tysięcy widzów umożliwi organizację młodzieżowych turniejów UEFA oraz meczów reprezentacji Polski kobiet. Projekt zakłada też budowę hali widowiskowo-sportowej na 2000 miejsc i nowoczesnego zaplecza treningowego dla sportowców i młodzieży.
13: Czy aktualny stan stadionu wpływa jakoś na aspekt sportowo-kibicowski z waszej perspektywy? Czy obserwujecie na przykład, że no, może przychodzi mniej kibiców ze względu na to, że no, stadion jest w stanie jakim jest? Albo czy może jakoś zawodnicy, członkowie sztabu dają wam znać, że no, w takich warunkach ciężko jest nam osiągać taki poziom, jaki byśmy chcieli?
12: Jeżeli chodzi o stan obecnego stadionu, no to tak naprawdę otrzymujemy tutaj z dwóch stron, można powiedzieć, taki feedback negatywny, jeśli chodzi o takie odczucia, no bo z jednej strony to jest oczywiście potrzeby drużyny, potrzeby sportowe, która drużyna chciałaby już walcząc tak naprawdę teraz o awans do ekstraklasy. Przychodzą tutaj zawodnicy, którzy grali w innych klubach w Polsce, niektórzy za granicą, no i gdzieś tam porównując to, pamiętajmy, że znajdujemy się no, w stolicy Polski, no to tutaj faktycznie ta infrastruktura sportowa czy za zaplecze nie domaga z ich strony, ale drugą stroną medalu jest to też, o czym pan wspomniał, czyli ten aspekt kibicowski, takiego tak zwanego match day experience, doświadczanego przez kibiców w trakcie meczu. My prowadzimy praktycznie po każdym domowym meczu takie ankiety, wysyłamy do nowych kibiców, zapytając o ich odczucia, co im się podobało na meczu, co im się nie podobało. No i tutaj otrzymujemy wiele takiego feedbacku właśnie o infrastrukturze stadionowej, o przestarzałych krzesełkach, o takim braku komfortu po prostu oglądania tego widowiska, więc na pewno ten aspekt wpływa zarówno na te czynniki sportowe, ale też i na frekwencyjne.
11: Ważnym elementem inwestycji będzie Centrum Wsparcia Sportu. To taka nowatorska w skali miasta przestrzeń, która połączy działalność sportową z działaniami wspierającymi rozwój młodych ludzi. Dzięki współpracy miasta, szkół, organizacji i klubów sportowych powstanie miejsce sprzyjające integracji, budowaniu relacji i rozwijaniu pasji. Z infrastruktury przy Konwiktorskiej korzystać będą nie tylko zawodniczki i zawodnicy Polonii Warszawa. Obiekty zostaną udostępnione także okolicznym szkołom i mieszkańcom. Pod ogólnodostępnym placem miejskim powstanie również parking podziemny na ponad 700 miejsc. Na co dzień będzie on obsługiwał użytkowników Młodzieżowego Centrum Sportu, mieszkańców oraz osoby odwiedzające warszawską Starówkę, Bulwary Wiślane czy multimedialny Park Fontan. Projekt będzie musiał też uwzględniać kwestie bezpieczeństwa. W sytuacjach kryzysowych parking będzie mógł pełnić funkcję miejsca doraźnego schronienia.
3: A tematem zajął się Olek Ruszkowski.
2: SK Warszawa News.
3: Agata Kruściak, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Warszawa przyjęła nowy program mieszkaniowy. Przez najbliższe lata miasto będzie kontynuować dotychczasową politykę mieszkaniową. Program ma być realizowany do 2032 roku. W rezultacie ma powstać kilkanaście tysięcy lokali. O tym, jakie to będą mieszkania, mówi zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej Tomasz Krettek w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
14: Radni przyjęli nowy program mieszkaniowy na lata 2026-2032. Jak będzie wyglądać ten plan?
15: Taki program to jest Biblia mieszkaniowa miasta. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów musi być taki program podjęty. I Rada Miasta Stołecznego Warszawy taki program podjęła. Stary wygasa z dniem 30 września, mamy nowy na lata 2026-2032. Co tam jest w tym programie? To jest budownictwo, remonty, prognoza, jak ten stan lokalowy, mieszkaniowy wygląda, co będziemy robili, jak będziemy robili. Jeszcze również bardzo ważny element polityki czynszowej, a także polityki miasta związanej ze sprzedażą nieruchomości. Mam tu na myśli oczywiście lokale mieszkalne.
14: Padła ilość 17 tysięcy mieszkań. Czy faktycznie jest taki plan?
15: Tak, jest taki plan, tylko trzeba powiedzieć, na co się składa te 17 tysięcy. To jest 12,5 tysiąca pustostanów, czyli remonty pustostanów. Niestety z tymi remontami to jest problem, że to jest coraz droższe, nie jest tak łatwo brygady remontowe, ale wykonamy i to zrobimy. To mamy 12,5. 3,5 tysiąca to jest budownictwo społeczne, czyli w ramach TBS-u. I około 1000 lokali to jest modernizacja pustych budynków, czyli tych budynków, w których już nikt nie mieszka, których stan techniczny nie pozwala na dokonanie takiego remontu doraźnego, rozumiemy się, takiego remontu w lokalu. Po prostu te budynki muszą być totalnie zmodernizowane. W tych budynkach jest ponad 1000 lokali, liczymy, że będzie około 900 tysięcy związanych. To jest tym, pewnie się nasuwa pytanie, dlaczego się zmniejsza liczba lokali. Ale dlatego, że często nie ma tam łazienek. Likwidujemy taki stan techniczny. Przebudowa powoduje, że prawdopodobnie będzie trochę mniej lokali, no bo te lokale będą większe, powiększone łazienki. To jest totalna modernizacja. I mówię, też 900 tysięcy lokali, to daje razem około 17 tysięcy lokali, które oddamy warszawiakom do użytkowania w czasie naszego programu.
14: Czy wiadomo jest, jaka to będzie lokalizacja? Zakładam, że pod całej w Warszawie będą te mieszkania rozsypane.
15: No tak, oczywiście po całej Warszawie modernizacje obejmują dzielnicę Wola. Duży nacisk jest położony na Pragę Północ. Kto zna Warszawę, to wie, że ta dzielnica wymaga modernizacji. Ona była przez wiele lat zaniedbana. Wkładamy tam duże pieniądze i widać, to już widać w tej chwili, że ta dzielnica się zmienia i dalej będzie się zmieniać. Natomiast pustostany to są oczywiście w całej Warszawie. Siłą rzeczy najwięcej jest tam, gdzie jest największy zasób, czyli Mokotów, Śródmieście, Wola, Bielany jeszcze tam, gdzie mamy ten największy zasób, powyżej 10, tam jest 14-15 tysięcy w takich dzielnicach jak Wola i Śródmieście. Może łącznie powiem, że jest w tej chwili 80 tysięcy, ponad 80 chyba 2 tysiące lokali mieszkalnych. Chcemy ten zasób zwiększyć do 86, tak żeby ten zasób nam się powiększał, a potrzeby z pewnością będą. Z pewnością będą. Czynsz jest w zasobie miejskim czynszem umiarkowanym w porównaniu do czynszu rynkowego i z pewnością będą tacy, którzy będą chcieli zamieszkać w zasobie miejskim.
14: Czym różnią się mieszkania komunalne od tych z TBS-u?
15: My to nazywamy i słusznie nazywamy zasób społeczny. Mieszkanie komunalne, może od strony formalno-prawnej, bo mieszkanie komunalne to jest takie, gdzie właścicielem jest miasto stołeczne Warszawy. W przypadku TBS-u, to owszem, to jest miejski TBS, właścicielem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego, to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym się jeszcze różnią? Czynszem. W TBS-ie jest trochę wyższy czynsz, dlatego trzeba mieć trochę wyższe dochody, żeby się tam zakwalifikować. Średnia w zasobie to jest w tej chwili 13,55, o ile pamiętam, stawka bazowa. W TBS-ach jest różnie, no ale jest to około 22, 23, 20 to różnie, ale i 25 zł. Z metra grójecką oddajemy, tam jest 28,50, o ile pamiętam. Czyli czynsz ciągle jest niższy jak rynkowy, no ale jednak wyższy jak w lokalach komunalnych.
14: Zapytam o ten program, który kończy się teraz. Jak przebiegały te ostatnie lata?
15: Przebiegały zgodnie z tym programem. Budownictwo było, remonty były. Wykonaliśmy to, co było założone w tym planie. Polityka czynszowa była konsekwentnie realizowana. To, co mówi program, jak ona powinna funkcjonować, czyli waloryzacja stawek o wskaźnik inflacji, to zostało zachowane w nowym programie. W ogóle trzeba powiedzieć, że program to nie jest tak, że to jest nagle nowy, nowatorski program. On oczywiście nawiązuje do poprzedniego programu, a nawiązuje chociażby dlatego, że punkty, które muszą być, to co powiedziałem o budownictwie, modernizacji, zasady polityki, są takie same. Dlatego te programy są jakoś tam powiązane i są jakąś kontynuacją.
3: Nowe oznaczenia na stacji metro Wilanowska. Mają one ułatwić pasażerom poruszanie się w sytuacji wystąpienia awarii metra. Rozwiązanie jest właśnie testowane. Więcej o tym opowiedział Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
14: Na stacji metra Wilanowska pojawiły się testowe oznaczenia dotyczące komunikacji zastępczej. Co to za pomysł z tym oznaczeniem?
12: W przypadku, gdy dochodzi do jakiejś awarii w metrze i wstrzymywany jest ruch pociągów, uruchamiana jest komunikacja zastępcza. To są autobusy, które jeżdżą po śladzie linii metra na powierzchni i zbierają pasażerów oczekujących na metro na poszczególnych stacjach. To są sytuacje awaryjne, więc dochodzi do jakiejś awarii, dochodzi do wstrzymania ruchu z powodu na przykład pozostawionego bagażu. Wtedy taka informacja jest ogłaszana na stacjach. Pojawiają się tego typu informacje w metrze, w naszych mediach społecznościowych, u nas na stronie i kierujemy wtedy pasażerów do komunikacji zastępczej. Chcemy, aby te punkty, w których będą zatrzymywały się autobusy komunikacji zastępczej, czyli przystanki na trasie, jak również te początkowe i końcowe, były odpowiednie oznaczone, tak aby pasażerowie mogli sprawniej, bez poszukiwania, bez błądzenia do tych przystanków dojść. W momencie, kiedy usłyszą tę informację, że metro na pewnym odcinku jest wyłączone, zapraszamy do komunikacji zastępczej. Możemy to zrobić, bo w przypadku wstrzymywania ruchu w metrze, wyłączenia są odcinkowe, znaczy wyłączane jest metro w taki sposób, aby możliwy była zmiana kierunku jazdy pociągu na torach odstawczych, które mamy w kilku miejscach na każdej linii. Tak więc możemy tego typu oznaczenia ustawić jak gdyby na stałe w tych punktach, do których pociągi będą dojeżdżały w przypadku wyłączenia. Potem kierować pasażerów bezpośrednio już właśnie do tych miejsc. Niemożliwe jest zrobienie tego doraźnie, to znaczy, że w momencie, kiedy następuje wstrzymanie ruchu, my wystawiamy te różnego rodzaju informacje, bo tego jest po prostu za dużo, a pasażerowie wychodzą od razu ze stacji metra. Tak więc zdecydowali się pilotażowo na jednej z tych stacji, która jest taką właśnie stacją węzłową, ustawić takie oznaczenia na stałe, tak aby pasażerowie mogli z nich korzystać wtedy, kiedy usłyszą informację, że właśnie nastąpiła jakaś awaria, nastąpiło wstrzymanie ruchu pociągów i powinni kierować się do przystanków komunikacji zastępczej.
14: Będą naklejki, jakieś mapki, plakaty?
12: Przystanki będą oznaczone na stałe, czyli będą to takie standardowe nasze oznaczenia linie zastępcze, autobusowe, nazywają się zawsze tak samo, te zastępcze, metrowe. ZM1 to jest autobus zastępujący metro na pierwszej linii, ZM2 na drugiej linii metra, tak więc to możemy zrobić. Do tego są nieco większe plakaty kierunkowe, informujące właśnie o tym, że należy kierować się do tych punktów, do tych przystanków w przypadku awarii metra. Dodatkowo jeszcze będą, i to jest właśnie ten element, który będzie przyczepiany, eksponowany doraźnie, będą plakaty, które w momencie ogłoszenia awarii, konieczności korzystania z komunikacji zastępczej, będą rozklejane przy wejściach do stacji metra i to jest ten element, który będzie przygotowany doraźnie. Na stacjach metra będą te plakaty przygotowane, to będą plakaty informujące o wyłączeniu i o konieczności kierowania się do komunikacji zastępczej i również kierujące strzałki kierunkowe. One będą w gotowości czekały na stacjach metra i będą przyczepiane, będą montowane w momencie, kiedy nastąpi awaria.
14: Czyli na razie razie metro Wilanowska, wiadomo, do kiedy tak próbnie, to będzie tylko na Wilanowskiej.
16: To jest pierwsza stacja, na której to zamontowaliśmy. Chcemy zobaczyć, jak to zafunkcjonuje w tej przestrzeni miasta. Nie mówię, że chcemy poczekać na jakąś awarię, ale pewnie tak też się stanie, że zobaczymy, na ile te oznaczenia będą dla pasażerów jasne i czytelne, wtedy, kiedy pociągi metra nie będą kursowały z jakiegoś powodu. No i też liczymy troszkę też na to, że pasażerowie będą mieli jakieś uwagi i być może do nas je po prostu skierują.
14: Czy takie awarie często występują?
16: Przede wszystkim wstrzymanie ruchu pociągów metra może obejmować różne odcinki, różną liczbę stacji, które nie funkcjonują. Może to też trwać różny czas. Od krótkotrwałego wstrzymania ruchu, na przykład z powodu włączenia się alarmu przeciwpożarowego. W takiej sytuacji też są emitowane komunikaty, ale po sprawdzeniu przez dyżurnego stacji, że nic się nie dzieje, ruch wraca do normy. To jest takie krótkotrwałe wyłączenie. Dłuższe wyłączenie może być jak z powodu jakiejś awarii technicznej wymagającej naprawy czy pozostawionego bagażu. I tutaj też trudno te sytuacje ze sobą porównywać, bo w momencie, gdy mamy pozostawiony bagaż, następuje kontrola przez służby, taka doraźna, pada hasło, jest bezpiecznie, możemy jeździć dalej, trwa to kilkanaście minut, ale gdy zapada decyzja, że konieczne jest rozpoznanie pirotechniczne przez saperów, to ten czas rozciąga się już do kilku godzin. Tak więc tych wyłączeń, wstrzymań ruchu metra długich i krótkotrwałych jest sporo, natomiast one mają ze sobą różną skalę utrudnień dla pasażerów. Nie zawsze jest też uruchamiana komunikacja zastępcza. Jeśli jest to krótkotrwałe wyłączenie, to taka komunikacja zastępcza nie jest uruchamiana, bo po kilku minutach pociągi wracają na swoje trasy do normalnego kursowania. W przypadku dłuższych wyłączeń, dłuższych wstrzymań ruchu, rzeczywiście wtedy na trasy wyruszają autobusy zastępcze.
14: Czy ten pomysł pojawił się, bo pasażerowie mieli problemy z odnalezieniem się, czy po prostu, żeby im to ułatwić?
16: Chcemy być przygotowani na różne sytuacje i to ma ułatwić poruszanie się pasażerów, ułatwić ich sprawne wyjście ze stacji w przypadku sytuacji zagrożenia na przykład, bo te wstrzymania ruchu mogą być z różnego powodu. No i przede wszystkim chcemy, żeby oni nie błądzili, aby mogli sobie bezpośrednio pójść, mieć wytyczoną drogę do komunikacji zastępczej.
2: SK Warszawa.
3: Fałszywe profile warszawskiego zoo w sieci. Oszuści wykorzystują filmiki wygenerowane przez AI. Zoo ostrzega przed fejkowymi profilami pojawiającymi się w mediach społecznościowych. Rozmowa Małgorzaty Zawady z Anną Tadrą, kierowniczką działu marketingu warszawskiego zoo.
14: W ostatnich tygodniach na profilu zoo pojawił się apel, żeby zwracać szczególnie uwagę na fejkowe profile zoo, które w ostatnim czasie powstają. Co tak naprawdę się dzieje?
17: Nie tylko zoo musi sobie radzić z fejkowymi profilami, bo tych jest coraz więcej i borykają się z takimi oszustwami różne instytucje. Natomiast to prawda, że w ciągu miesiąca już dwukrotnie jeden z profili podszywał się pod zoo. W zasadzie wizualizacje graficzne były takie same w przypadku zakładania obu kont i właśnie były wykorzystywane logotypy warszawskiego zoo, były stworzone filmiki przez sztuczną inteligencję, co było dokładnie widać, bo one nie były takie realistyczne, informujące o tym, że warszawskie zoo rozdaje gadżety dla psów i kotów, więc to już powinno wzbudzić niepokój, ponieważ my tutaj w warszawskim zoo i w ogóle w ogrodach zoologicznych zajmujemy się dzikimi zwierzakami, zwierzakami, które trzeba chronić, ponieważ są ginące gatunki. Natomiast, no, stety lub niestety inne zwierzęta, w tym psy i koty, nie mogą wchodzić na teren zoo ze względu na dobrostan naszych zwierząt i kwestie jakby tutaj zdrowotne. Więc tu już powinna czerwona lampka się włączyć, że to na pewno nie jest akcja zoo. Natomiast my zapraszamy serdecznie do śledzenia oryginalnych profili warszawskiego zoo. Mamy profil na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, na YouTubie również, na TikToku, więc zawsze prosimy, żeby sprawdzać, czy to jest oficjalne konto. I przede wszystkim trzeba sprawdzić adres, to co się znajduje po slashu w mediach społecznościowych, czyli po tej ukośnej kreseczce. My mamy zawsze zoo, podkreślnik Warszawa lub warszawskie zoo. I były też takie oszustwa, gdzie wystarczyło, że była jedna literka zmieniona w takim profilu i było warszawskie zoo. Brakowało jednej litery i też to było fejkowe konto, które ogłaszało się, że rozdaje warszawskie zoo nagrody. Wszystkie oficjalne konkursy są zarówno na naszym oficjalnym Facebooku lub Instagramie, ale też na naszej stronie internetowej, więc tam trzeba śledzić takie informacje. Natomiast jakby prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie klikanie w żadne podejrzane linki, nie podawanie danych osobowych na niezweryfikowanych stronach. Absolutnie my również nie wymagamy podawania żadnych danych osobowych ani przelewania jakichkolwiek pieniędzy, więc tutaj nie wolno takich rzeczy robić. Też nie wolno odpowiadać na wiadomości pochodzące z fałszywych profili, bo to może generować właśnie to, że się ktoś włamie na nasze konto czy na telefon i też nie wolno dokonywać właśnie żadnych wpłat, płatności w związku z tymi fałszywymi akcjami. Więc pamiętajmy o tym, że jedynymi oficjalnymi, zweryfikowanymi profilami są te konta właśnie oznaczone, te, które zawierają właśnie informacje i treści z warszawskiego zoo i przede wszystkim mają dużą liczbę obserwujących, a także mają właśnie dużo postów i różnych zdjęć. To nie są nowo zakładane konta, więc to też powinno wzbudzić naszą czujność. Natomiast jeżeli ktokolwiek widzi, wszystkie fałszywe profile, konkursy lub akcje prosimy o wykorzystanie opcji zgłoś stronę, która jest właśnie na social mediach dostępna, bo w ten sposób można jak najszybciej usunąć takie konto i właśnie fałszywe konto, które się wczoraj pojawiło, zostało dosłownie po zgłoszeniu w pół godziny usunięte, bo te zgłoszenia były dość szybkie, więc zarówno zniknął filmik sponsorowany, który nie był elementem profilu, jak i cały profil.
14: Czy wiadomo, kto za tym stoi?
17: Po numerze telefonu, który był wpisany właśnie na tym koncie, który ostatnio chciało się podszywać pod warszawskie zoo, był numer kierunkowy Gabonu, więc no to są już oszustwa takie szersze, zagraniczne, bazujące na właśnie znanych markach, znanych instytucjach, więc trzeba na to bardzo zwracać uwagę i nie dać się oszukać. I pamiętać o tym, że profile właśnie takich instytucji jak warszawskie zoo są jedyne w swoim rodzaju, z długą historią i wieloma fanami.
14: W jaki sposób można wspierać zoo w tych oficjalnych sposobach, a nie na przykład przez właśnie takie fejkowe filmiki, które nakłaniają do kupowania różnych pakietów wspierających zwierzęta?
17: Jeśli chodzi o wspieranie warszawskiego zoo, to zachęcamy z całego serca do skorzystania tutaj z akcji Fundacji Panda, która działa przy warszawskim zoo. I mamy wiele różnych zrzutek, zbiórek na ratowanie ginących gatunków w ich środowisku naturalnym. I między innymi ratujemy słonie i mamy taką akcję Razem dla słoni. Mamy też akcję Razem dla goryli. Jest też akcja ratowania pingwinów w naturze, w środowisku naturalnym. Zapraszamy serdecznie na oficjalną stronę Fundacji Panda pod nazwą panda.zoo.waw.pl i tam znajdują się te wszystkie aukcje, informacje na temat wsparcia właśnie Fundacji Panda. Jeżeli ktoś zechce wesprzeć warszawskie zoo i ratowanie ginących gatunków w środowisku naturalnym, zapraszamy do licytowania i dorzucania się do zrzutek Fundacji Panda. Mamy tutaj aż 7 zrzutek. Razem dla pingwinów, dla ratowania pingwinów afrykańskich, razem dla słoni, tutaj ratujemy słonie afrykańskie w środowisku naturalnym. Mamy też zbiórkę Razem dla goryli i tutaj też środki zbieramy na ratowanie goryli, tym razem Grauera, ale także można po prostu przekazać jakiekolwiek środki na samą Fundację Panda, która wspiera rozwój warszawskiego zoo i różne inwestycje, które się dzieją w stołecznym ogrodzie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej za.

0: Elegancka Warszawa.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Tylko do 1 listopada trwa Halloween Festival w Last World przy Forcie Wola 22. Karuzele, Pirate Ship, Carnival of Horror i Quest przez 6 niesamowitych stref. Coś dla dzieci, coś dla dorosłych, a mocniejsze atrakcje w osobnej strefie. Wpadnij w kostiumie i poczuj straszny klimat. Zapraszamy tylko do 1 listopada. Bilety na miejscu i na halloweenfestival.pl.
5: I po reklamie.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.